0: check AstateOfTrance.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Premiery.
2: Nowości.
1: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
2: Pop. Dance. Rock. Trance.
1: Elektro.
2: Hip-hop.
1: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
2: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.

fire. Wire. Fire. Wire. Fire.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie. Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu.

0: Весна. В Музичним радіо.
1: Тиждень в регіоні.
2: Zaczynamy od sprawy dużych pieniędzy, a dokładnie miliona złotych, który zniknął z konwoju, a 51-latek usłyszał zarzut przywłaszczenia. Prokuratura rejonowa w Zgorzelcu ciągle prowadzi śledztwo przeciwko mieszkańcowi powiatu zgorzelskiego, który jest podejrzany o przywłaszczenie znalezionych pieniędzy w kwocie około miliona złotych. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 18 maja na ulicy Łużyckiej w Zgorzelcu. Jak ustalili śledczy, podczas przewożenia gotówki z pojazdu konwojowego wypadł worek zawierający znaczne środki pieniężne.
3: Jak informuje rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Podczas przewożenia środków pieniężnych konwojenci zgubili jeden worek z pieniędzmi. Nie zauważyli tego faktu, pojechali dalej.
3: Według śledczych przejeżdżający drogą 51-latek zatrzymał samochód, zabrał worek z pieniędzmi i odjechał.
4: Drogą przejeżdżał mężczyzna, który zatrzymał swój samochód, zabrał worek z pieniędzmi do samochodu i odjechał z miejsca zdarzenia. Nie przewiózł tych pieniędzy do siedziby policji, czy też do biura rzeczy znalezionych, ale po prostu przywłaszczył je.
3: Po działaniach operacyjnych policji i prokuratury mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut
4: przywłaszczenia znalezionych pieniędzy w łącznej kwocie około 1 miliona złotych. Ten czyn zagrożony jest karą do 1 roku pozbawienia wolności.
3: Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych. Śledczy nie ujawniają szczegółów jego wersji wydarzeń.
4: On został przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, złożył wyjaśnienia. Wobec niego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych. Ten człowiek nie był wcześniej karany sądownie.
3: Do tej pory nie odzyskano utraconych pieniędzy, a prokuratura kontynuuje czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy i doprowadzić do odnalezienia miliona złotych. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Na Dolnym Śląsku ruszyła kampania informacyjna Wspólnie dla Bezpieczeństwa, agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych. Celem inicjatywy jest przybliżenie zarówno mieszkańcom, jak i przedstawicielom samorządów, jak właściwie korzystać z agregatów w domach czy instytucjach. Spotkanie zorganizowane w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze cieszyło się dużym zainteresowaniem, mówi prezydent miasta Jerzy Łużniak.
5: Jest ona potrzebna chociażby z tego względu, że po powodzi w 2024 roku zobaczyliśmy, jak niezbędne, jak potrzebne są nam zapasowe źródła zasilania i żeby bezpiecznie funkcjonować, żeby bezpiecznie było z obsługą tych urządzeń, po prostu musimy się tego nauczyć. I między innymi temu poświęcona konferencja.
6: Jako operator systemu dystrybucyjnego
2: Sebastian Kowalski, dyrektor do spraw majątku w Tauron Jelenia Góra.
6: Dbamy o to, aby nasi klienci, między innymi mieszkańcy Dolnego Śląska, między innymi mieszkańcy Jeleniej Góry, mieli zapewnioną tą dostawę w sposób bezprzerwowy, niezawodny. Widzimy też szczególny rozwój rezerwowych źródeł zasilania. W pełni to rozumiemy, że jednostki samorządu terytorialnego czy zwykli mieszkańcy starają się zabezpieczyć w sytuacjach kryzysowych, żeby nie zabrakło zasilania. I my również w swojej pracy codziennej używamy agregatów prądotwórczych i chcemy się podzielić ze wszystkimi naszymi doświadczeniami.
7: Jako Państwowa Straż Pożarna chcemy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania agregatów.
2: Michał Jeremenko, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
7: Dobór właściwego agregatu jest jednym z elementów, ale jego później dalsze prawidłowe użytkowanie i zagrożenia, które może nieść za sobą użytkowanie, takie jak zatrucia tlenkiem węgla, pożary podczas użytkowania takich agregatów, są bardzo istotnym elementem. My agregaty użytkujemy na co dzień również, znamy zastosowanie, znamy możliwości agregatów, więc chcemy uświadomić użytkowników, że nie tylko dobór agregatu, nie tylko zakup, ale później dalsza prawidłowa eksploatacja.
2: Kampanię Wspólnie dla Bezpieczeństwa, agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych prowadzą Tauron Dystrybucja z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Strażą Pożarną. Kolejne spotkanie zaplanowane jest w Legnicy. Teraz zalew Mietkowski, który będzie remontowany. Zainteresowani prasami wykonawcy mają czas na składanie ofert do 18 czerwca.
8: To największe sztuczne jezioro na Dolnym Śląsku i najbardziej lubiany zbiornik przez wielu jego mieszkańców. Chętnie plażują tu i korzystają z uroków lata wrocławianie, świdniczanie czy wałbrzyszanie. Ale to nie jest tylko piękne miejsce rekreacji z widokiem na Ślęże. To przede wszystkim konstrukcja, która chroni przed powodzią mieszkańców niżej położonych terenów przy rzece Bystrzycy. We wrześniu 2024 roku zapora po raz kolejny uratowała ich przed nawalnymi deszczami i wystąpieniem z brzegów tej rzeki. Zalew był pełny, a woda przelewała się górą śluzy. Pracownicy Wód Polskich przyznają, że obiekt wymaga remontu, by nadal spełniał swoją rolę. Jest przetarg na pracę, a w pierwszej kolejności mają być one wykonywane na bloku zrzutowym, czyli w miejscu, gdzie steruje się przepływem wody przez tamę. Prace obejmą m.in. zasuwę i urządzenia sterujące. Będą kosztować 7,5 miliona złotych. Remont to działania prewencyjne. Jak zaznaczają urzędnicy, na zalewie nie doszło do żadnej awarii. Wody Polskie rozważają też szereg prac dodatkowych, jak choćby czyszczenie i zabezpieczenie betonowych elementów zapory z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Zainteresowani mają czas na składanie ofert do 18 czerwca. Prace muszą się zakończyć najpóźniej do 10 grudnia 2026 roku. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
2: I jeszcze Zieleniec, który podobnie jak wiele innych stacji narciarskich w Polsce przekształca się w całoroczny ośrodek rekreacji. Sezon rowerowy w górach trwa obecnie znacznie dłużej niż sezon narciarski. Zmiany klimatyczne wymuszają na menedżerach kurortów radykalną dywersyfikację biznesu. Materiał Jacka Zycha.
9: Rzeczywiście gestorzy dolnośląskich stacji zimowych coraz odważniej stawiają na infrastrukturę dla rowerzystów. W Zieleńcu od kilku lat funkcjonuje specjalny bike park z trasami poprowadzonymi bezpośrednio po stokach narciarskich. Tu ruch widać przede wszystkim w trakcie letnich weekendów.
10: Nie bez znaczenia też pozostaje fakt, że świadomość społeczeństwa jest chyba coraz większa. Coraz chętniej siadamy na te dwa kółka, coraz chętniej chcemy się ruszać. Często nawet jazda rowerem zastępuje nam wędrówki piesze. I mogę powiedzieć, że z roku na rok jest to trend, który się coraz bardziej nasila i coraz więcej tych turystów rowerowych mamy.
9: Powiedział mi Grzegorz Gut z Zieleniec Sport Arena, gdzie do dyspozycji cyklistów pozostają dwie koleje linowe przystosowane do transportu rowerów. System biletowy działa na takich samych zasadach jak zimowy karnet narciarski.
10: No jest to bez wątpienia duże udogodnienie dla osób, które no nie czują się kondycyjnie, żeby na odcinku niecałego kilometra pokonać przewyższenie na poziomie 150 metrów.
9: Dziś trudno uzyskać choćby szacunkowe dane dotyczące liczby rowerzystów korzystających z infrastruktury ponarciarskiej. Wyraźnie widać jednak, że resorty górskie oficjalnie zatarły granice między sezonem zimowym a letnim. Rosnący ruch potwierdzają jednak zapełnione parkingi hotelowe i samochody z bagażnikami rowerowymi. Z Zieleńca Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Tydzień w regionie. Reklama.
11: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
12: Zapraszam. Dotacjusz.
11: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
1: Samorząd województwa dolnośląskiego podpisał umowę na rewitalizację linii kolejowej na odcinku Kamienna Góra-Ogorzelec. To kolejny krok w realizacji programu Dolny Śląsk na dobrych torach, w ramach którego województwo konsekwentnie przywraca nieczynne połączenia kolejowe i rozwija transport publiczny w regionie. Rewitalizacja inwestycji została podzielona na etapy ze względu na kwestie środowiskowe związane z ochroną siedlisk nietoperzy w tunelu pod Przełęczą Kowarską. Przedstawiciele samorządu województwa zdecydowali się jednak nie wstrzymywać całego przedsięwzięcia i prowadzić pracę tam, gdzie nie występują ograniczenia środowiskowe, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Tunelek, na których rękę, mówiąc kolokwialnie, położyła przyroda. Działania z ostatnich tygodni, z ostatnich miesięcy w ramach dialogu, tak to nazwijmy, z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, doszusowaliśmy do etapu takiego, żeby nie blokować realizacji tego zadania, wyłączamy feralne odcinki tunelowe, a zajmujemy się tym, co można robić i na co nie ma przeciwwskazań środowiskowych. Oczywiście odcinki tunelowe są procedowane pod względem środowiskowym i w stosownym momencie uzupełnią cały ciąg, tak żeby mógł być funkcjonalny dla przejazdu tak jak i towarowego, tak osobowego. Linia 308, 345, Kamienna Góra Ogorzelec, podzielona na zadania, duże zainteresowanie oferentów, duża rozpiętość, jeżeli chodzi o cenę, ale też możliwości co do wyboru korzystnej oferty.
1: To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców. Kolej oznacza nie tylko walkę z wykluczeniem transportowym, ale również impuls gospodarczy i turystyczny dla całego regionu, podkreśla Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
3: Ta rewolucja kolejowa, przywracanie, rewitalizacja tych linii niespotykana ani w Polsce, ani mogę zaryzykować to, że również w Europie. 22 odcinki, ponad 300 kilometrów przejętych szlaków kolejowych, które są rewitalizowane. Wraca kolej po w większości przypadków 30 latach. Długo oczekiwana przez mieszkańców. Z jednej strony walczymy z włączeniem transportowym, ale również i z wykluczeniem transportowym. Tam, gdzie jest szybki dowóz nie tylko towarów, ale również pracowników, tam częściej i chętniej inwestor przyjdzie. Poza tym ten obszar południa Polski, subregionu jeleniogórskiego, ale i wałbrzyskiego jest niezwykle atrakcyjny turystycznie, a więc otwieramy również ten region na turystykę. Chcemy w ten sposób, tam gdzie nie ma tego ciężkiego przemysłu, ożywić te tereny. Ten odcinek skomunikuje i Kowary, ale również Jelenią Górę. Praktycznie po wybudowaniu tego odcinka można dojechać praktycznie do każdego zakątka nie tylko Polski, ale również Europy. W przypadku Kamiennej Góry bardzo ważne znaczenie ma też to, że kamieniołomów ten urobek będzie wywożony koleją. To dla mieszkańców ma kapitalne znaczenie.
1: Ta inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo i stworzy nowe perspektywy rozwoju turystycznego oraz gospodarczego, mówi Janusz Hodasewicz, burmistrz Kamiennej Góry.
4: To, co dzisiaj tutaj się dzieje, to jest zakończenie wieloletnich starań mieszkańców Kamiennej Góry i nie tylko, całego powiatu o odbudowę tej linii. Dzisiaj wiemy z perspektywy czasu, że decyzja o tej likwidacji była po prostu niewłaściwa, nierozsądna. I przez lata borykaliśmy się z problemem przewozu kamienia, z hałasem na ulicy Towarowej i w okolicach, z pyłem, który zwłaszcza latem dokuczał mieszkańców. Więc w odpowiedzi na te apele mieszkańców zarząd województwa, panowie marszałkowie, sejmik podjął bardzo dobrą dla naszego miasta i powiatu decyzję i za to serdecznie dziękuję. Nie jest to tania inwestycja, ale na pewno zwróci się, gdy chodzi o ruch turystyczny w przyszłości, kiedy zostanie połączona ta linia z Kowarami i z Jelenią Górą, ale także ekonomicznie, gdy chodzi o wywóz kamienia z kopalni w Ogorzelcu.
1: Według założeń rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Kamienna Góra-Ogorzelec ma potrwać 2 lata.
0: Kurier Dolnośląski. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra. Trzy oferty wpłynęły do przetargu na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego w Jeleniej Górze. Zadanie warte kilkadziesiąt milionów złotych będzie realizowane w formule Zaprojektuj i wybuduj. ITS ma usprawnić komunikację publiczną, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i stworzyć nowoczesne narzędzia do zarządzania ruchem, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
2: Jesteśmy teraz na etapie wyboru oferty. Zostały złożone w przetargu trzy oferty. Wszystkie akurat tak się dobrze składa poniżej tej kwoty, którą mieliśmy zabezpieczoną. Będziemy brali dokumenty, sprawdzali, czy wszystkie dokumenty zostały prawidłowo złożone. Jeżeli tak, to zostanie wybrana. Niestety było kilka przesunięć z tego względu, że były pytania, później odwołania do KIO, ale zakończyło się to z sukcesem w tym sensie, że już mamy przetarg zakończony i teraz jest tylko etap składania dokumentów końcowy i wybór najlepszej oferty. Przede wszystkim będziemy czuli się bezpiecznie. Będzie to na zasadzie takiej, że miasto będzie przejezdne, nie będą tworzyły się, mam nadzieję, korki.
1: Minęły dwa lata drugiej kadencji prezydenta miasta Jelenia Góra Jerzego Łużniaka. Ten czas dla jeleniogórskiego samorządu to czas intensywnej pracy, ważnych decyzji, rozpoczętych i zrealizowanych inwestycji. Prezydent Łużniak w krótkim podsumowaniu mówi o tym, z czego jest najbardziej zadowolony.
2: Pracy z urzędu i wszystkich spółek i jednostek podległych. Wiele udało nam się zrealizować. Część przesuwa nam się w czasie, ale też jest szansa na zrealizowanie. Najistotniejsze takie zadania, które były, to przede wszystkim ten problem, który był związany z powodzią. Udało nam się tutaj w sposób szybki odbudować te drogi, które zostały uszkodzone. Część tych dróg dalej będzie odbudowywana. Taką inwestycją, która też była ważną i realizowaną, jeszcze w poprzedniej kadencji rozpoczęliśmy, czyli przebudowa kompleksu na ulicy Łazienkowskiej dla seniorów. Tam trzy takie obiekty w tym kompleksie występują, cały ten kompleks teraz niedawno odebraliśmy. Mam nadzieję, że na przestrzeni 2 miesięcy zacznie już być zasiedlany. Takich inwestycji drogowych, które udało nam się zrealizować, które realizujemy systematycznie, to jest przede wszystkim ulica Karłowicza na Zabobrzu, przebudowa centrum miasta, ulic, także wszystkie te ulice będą dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. I co jest jeszcze istotne, jako pierwsi na Dolnym Śląsku, jako jedni z pierwszych w Polsce zaczęliśmy korzystać z Krajowego Planu Odbudowy. Skorzystaliśmy z kwoty około 130 milionów złotych i to przede wszystkim na wymianę oświetlenia w mieście, co pozwoli, że będzie przede wszystkim bezpieczniej, jaśniej, ale z drugiej strony też taniej. Drugim takim zadaniem, które będziemy realizować, jesteśmy już na etapie realizacji tego zadania, to jest przebudowa kompleksu basenowego przy ulicy Sudeckiej. Tam na to pozyskaliśmy kwotę około 70 milionów złotych.
1: Na Dolnym Śląsku ruszyła kampania informacyjna Wspólnie dla Bezpieczeństwa, agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych. Celem inicjatywy jest przybliżenie zarówno mieszkańcom, jak i przedstawicielom samorządów, jak właściwie korzystać z agregatów w domach czy instytucjach. Spotkanie zorganizowane w siedzibie KPN w Jeleniej Górze cieszyło się dużym zainteresowaniem, mówi prezydent miasta Jerzy Łużniak.
2: Jest ona potrzebna chociażby z tego względu, że po powodzi w 2024 roku zobaczyliśmy, jak niezbędne, jak potrzebne są nam zapasowe źródła zasilania i żeby bezpiecznie funkcjonować, żeby bezpiecznie było z obsługą tych urządzeń, po prostu musimy się tego nauczyć. I między innymi temu poświęcona konferencja.
3: Jako operator systemu dystrybucyjnego
4: Sebastian Kowalski, dyrektor do spraw majątków Tauron Jelenia Góra.
3: Dbamy o to, aby nasi klienci, między innymi mieszkańcy Dolnego Śląska, między innymi mieszkańcy Jeleniej Góry, mieli zapewnioną tą dostawę w sposób bezprzerwowy, niezawodny. Widzimy też szczególny rozwój rezerwowych źródeł zasilania. W pełni to rozumiemy, że jednostki samorządu terytorialnego czy zwykli mieszkańcy starają się zabezpieczyć w sytuacjach kryzysowych, żeby nie zabrakło zasilania. i my również w swojej pracy codziennej używamy agregatów prądotwórczych i chcemy się podzielić ze wszystkimi naszymi doświadczeniami.
5: Jako Państwowa Straż Pożarna chcemy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania agregatów.
4: Michał Jeremenko, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
5: Dobór właściwego agregatu jest jednym z elementów, ale jego później dalsze prawidłowe użytkowanie i zagrożenia, które może nieść za sobą użytkowanie, takie jak zatrucia tlenkiem węgla, pożary podczas użytkowania takich agregatów, są bardzo istotnym elementem. My agregaty użytkujemy na co dzień również, znamy zastosowanie, znamy możliwości agregatów, więc chcemy uświadomić użytkowników, że nie tylko dobór agregatu, nie tylko zakup, ale później dalsza prawidłowa eksploatacja.
1: Kampanię Wspólnie dla Bezpieczeństwa agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych prowadzą Tauron Dystrybucja z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Strażą Pożarną. Kolejne spotkanie w Legnicy.
0: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Tydzień w regionie.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze. www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca. Jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnicy Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu.
2: Gdyby wsłuchać się w lokalne opowieści i legendy, niemalże w każdej miejscowości Dolnego Śląska znajdą się doniesienia na temat różnego rodzaju podziemi. Zwykle lokalnych amatorów tematyki podziemnej najbardziej rozbudzają opowieści o obiektach, które powstały w trakcie II wojny światowej. To dlatego, że zwykle doniesieniom o istnieniu drugowojennych podziemi towarzyszą różnego rodzaju hipotezy czy relacje o ukrywanych w nich skarbach, technologiach lub innych tajemnicach, które pozostawiła po sobie armia niemiecka, uciekając przed zbliżającą się Armią Czerwoną. O podziemiach zawsze się mówiło. Już od pierwszych miesięcy po zakończeniu wojny na Dolnym Śląsku wokół podziemi krążyło wiele mitów oraz autentycznych opowieści. Opowiadano wiele o charakterze tych obiektów, ich przeznaczeniu, domniemanych nadal ukrytych częściach kompleksów, zamurowanych przejściach czy ukrywających się w nich niemieckich dywersantach, którzy w pierwszych latach po zakończeniu wojny, wierząc w powrót III Rzeszy, mieli przeprowadzać na Dolnym Śląsku różnego rodzaju akcje wojskowe, które dziś można określić mianem ówczesnego terroryzmu. W chaosie informacji oraz wszelkich przekazów o podziemiach Dolnego Śląska trudno było o wiarygodny przekaz. Nawet dzisiaj, w 2026 roku, oprócz merytorycznej literatury autorstwa poważnych badaczy, w środowisku eksploracyjnym można spotkać się z dużą ilością różnych przekazów, których charakter niewątpliwie jest sensacyjny, a nawet wręcz romantyczno-eksploracyjny. Jednak z rzeczywistością większość tych przekazów zazwyczaj nie ma zbyt wiele wspólnego. Przez dekady po zakończeniu II wojny światowej brakowało dokumentów, które byłyby jakimś przełomowym źródłem pozwalającym oddzielić historyczną rzeczywistość od fikcji. Dokumentów, które byłyby wiarygodnym źródłem prezentującym faktyczny stan tego, co Niemcy zbudowali pod Dolnym Śląskiem, a także tego, co dopiero planowali zbudować. Przełom wydarzył się 48 lat po zakończeniu wojny. Dopiero w 1993 roku wydarzyło się coś, co można nazwać rewolucją w wiedzy na temat drugowojennych podziemnych projektów III Rzeszy. To wtedy niemiecki profesor Hans Walter Wichert opublikował dokument, który wstrząsnął całym europejskim środowiskiem eksploratorów i poszukiwaczy nieznanych podziemi. Świat usłyszał o tzw. liście Wicherta. To dokument odnaleziony w niemieckich archiwach, który prezentuje listę niemieckich podziemnych obiektów z czasów II wojny światowej. To nie tylko spis tego, co powstało lub miało powstać. To także lista ukazująca sposób kodyfikacji tych obiektów. Kryptonim każdego podziemnego kompleksu to zakodowana informacja o jego charakterze, a także o tym, gdzie należy go szukać. Lista Wicherta do dzisiaj nie została w pełni rozszyfrowana. Mimo tego, na obecnym etapie wiedzy wiadomo, że na terenach obecnych ziem polskich Niemcy planowali ulokować aż 29 podziemnych zakładów zbrojeniowych. A co szczególnie istotne, z tych 29 obiektów aż 19 miało powstać na Dolnym Śląsku. W jakich miejscowościach naszego regionu według listy Wicherta miały powstać podziemne fabryki? I czy faktycznie powstały? To jest program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Nazywam się Krzysztof Wojtas, a w dzisiejszym programie powiem Wam, jakie dolnośląskie miejscowości znalazły się na liście Wicherta. Lista ta została odnaleziona w zbiorach Bundesarchiv i do dzisiaj jest fundamentalnym źródłem wiedzy o podziemnych tajemnicach III Rzeszy. Ciekawostką jest, że choć w środowisku eksploratorów powszechnie o tym dokumencie mówi się lista Wicherta, to faktycznie jej twórcą był ktoś zupełnie inny. Dokument powstał 10 listopada 1944 roku na zlecenie Ministerstwa Rzeszy do spraw uzbrojenia i produkcji wojennej, a podpisał się pod nim dr inżynier Treiber. To on był rzeczywistym twórcą dokumentu. Listy, na której dolnośląskich miejscowości jest wiele.
1: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska.
3: Open up your eyes.

0: Pod koniec II wojny światowej sytuacja militarna III Rzeszy stawała się coraz trudniejsza. Regularne bombardowania alianckiego lotnictwa powodowały ogromne straty w niemieckim przemyśle zbrojeniowym, a kolejne fabryki odpowiedzialne za produkcję uzbrojenia były niszczone lub poważnie uszkadzane. Niemieckie dowództwo zdawało sobie sprawę, że bez utrzymania produkcji wojennej dalsze prowadzenie wojny stanie się praktycznie niemożliwe. To właśnie w takich okolicznościach rozpoczęto realizację tak zwanego Jagerprogramm, czyli programu myśliwskiego, który do dziś uznawany jest za jedno z najbardziej ambitnych i tajemniczych przedsięwzięć przemysłowych realizowanych przez III Rzeszę, między innymi na terenach Dolnego Śląska. Program myśliwski początkowo zakładał przede wszystkim zwiększenie produkcji samolotów myśliwskich dla Luftwaffe. Niemcy desperacko potrzebowali nowych maszyn zdolnych przeciwstawić się alianckiej dominacji w powietrzu. Bardzo szybko jednak zakres całego przedsięwzięcia zaczął się rozszerzać. Oprócz produkcji lotniczej pod ziemię planowano przenieść również zakłady odpowiedzialne za produkcję amunicji, części zamiennych, wyposażenia wojskowego oraz innych elementów mających znaczenie dla funkcjonowania niemieckiej armii. Program stopniowo zmieniał się w gigantyczny plan relokacji strategicznego przemysłu wojennego do podziemi. Jednym z głównych założeń programu było wykorzystanie naturalnych warunków terenowych oraz istniejącej infrastruktury podziemnej. Niemcy planowali zaadaptować kopalnie, tunele kolejowe, sztolnie oraz jaskinie, które mogły zostać szybko przekształcone w hale produkcyjne lub magazyny. W wielu miejscach zakładano również budowę zupełnie nowych podziemnych kompleksów tworzonych od podstaw. Były to ogromne inwestycje wymagające zaangażowania tysięcy robotników, więźniów obozów koncentracyjnych oraz specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie infrastruktury technicznej. W praktyce wiele prac prowadzono w ogromnym pośpiechu, często w bardzo trudnych warunkach przy całkowitym zachowaniu tajemnicy. Szczególne znaczenie w planach niemieckiego dowództwa miał Dolny Śląsk. Region ten uznawano za idealny do realizacji podziemnych inwestycji ze względu na górzyste ukształtowanie terenu, istniejące wyrobiska górnicze oraz stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. To właśnie tutaj planowano ulokować znaczną część podziemnych zakładów zbrojeniowych, związanych z tak zwanym programem myśliwskim. W różnych miejscowościach regionu rozpoczęto lub planowano rozpoczęcie prac mających na celu stworzenie tajnych kompleksów ukrytych pod górami, lasami lub istniejących pod obiektami przemysłowymi. Wiele z tych lokalizacji do dziś budzi ogromne zainteresowanie badaczy oraz eksploratorów zajmujących się historią podziemi III Rzeszy. W sierpniu 1944 roku program został dodatkowo rozszerzony i objął praktycznie cały strategiczny przemysł wojenny. Nadzór nad przedsięwzięciem przejął sztab zbrojeniowy zwany Rüstungsstab, działający pod kierownictwem ministra Alberta Speera. Ostatecznie zatwierdzono budowę setek podziemnych fabryk na terenach kontrolowanych przez Niemcy. W dokumencie inżyniera Treibera, znanym dziś jako Lista Wicherta, znajdują się podziemia istniejące już w czasie wojny i przygotowywane do adaptacji, jak i również całkowicie nowe projekty zakładające drążenie tuneli oraz budowę rozległych żelbetonowych kompleksów pod ziemią. Skala przedsięwzięcia była ogromna i do dziś trudno jednoznacznie określić, ile z planowanych inwestycji udało się rzeczywiście ukończyć przed końcem wojny. Po zakończeniu działań wojennych wokół programu myśliwskiego zaczęło narastać wiele legend oraz spekulacji. Brak pełnej dokumentacji sprawił, że przez kolejne dekady pojawiały się liczne hipotezy dotyczące ukrytych fabryk, zamurowanych tuneli oraz nieodkrytych podziemnych kompleksów. Wiele miejsc wskazywanych przez świadków lub dawnych mieszkańców nigdy nie zostało dokładnie przebadanych. To właśnie dlatego temat programu myśliwskiego do dziś pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych wątków związanych z historią między innymi Dolnego Śląska.
1: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska. Reklama.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: klubem tajemnic Dolnego Śląska.
1: I tak właśnie w 1993 roku w środowisku eksploratorów oraz miłośników tajemnic II wojny światowej wydarzyło się to, co wielu badaczy uznaje za jeden z najważniejszych momentów w historii poszukiwań podziemnych obiektów III Rzeszy. To właśnie wtedy niemiecki profesor Hans Walter Wichert opublikował dokument odnaleziony w niemieckich archiwach federalnych. Dokument bardzo szybko wywołał ogromne zainteresowanie wśród osób zajmujących się tematyką tajnych fabryk oraz wojennych podziemi. Informacje opublikowane wtedy dziś funkcjonują pod nazwą Lista Wicherta, choć w rzeczywistości, jak już wspomniałem wcześniej, profesor Wichert nie był jej autorem. Sama lista została sporządzona jeszcze w czasie wojny, dokładnie 10 listopada 1944 roku, a następnie uzupełniona w styczniu 1945 roku. Dokument przygotowywano na potrzeby struktur odpowiedzialnych za budowę podziemnych zakładów przemysłowych podporządkowanych niemieckiemu przemysłowi zbrojeniowemu. Faktycznym autorem zestawienia był Oberbaurat dr inżynier Treiber, urzędnik oraz specjalista związany wcześniej z Ministerstwem Lotnictwa Rzeszy. To właśnie on miał odpowiadać za typowanie lokalizacji, w których planowano ulokowanie podziemnych fabryk oraz innych strategicznych obiektów przemysłowych. Lista Treibera, określana dziś powszechnie jako Lista Wicherta, bardzo szybko stała się podstawowym źródłem wiedzy dla eksploratorów próbujących ustalić lokalizację nieznanych obiektów III Rzeszy. Problem polegał jednak na tym, że dokument nie zawierał dokładnych opisów ani szczegółowych map. W wielu przypadkach pojawiały się jedynie nazwy kodowe obiektów oraz bardzo ogólnie określone lokalizacje. To właśnie dlatego dokument do dziś pozostaje częściowo nierozszyfrowany. Szczególnie interesujący okazał się system nazewnictwa zastosowany przez Treibera. Badacze zauważyli, że kryptonimy poszczególnych obiektów nie były przypadkowe. Nazwy kodowe zawierały informacje dotyczące rodzaju obiektu, jego przeznaczenia, a nawet sposobu dostępu do podziemnego kompleksu. To znaczy, jeśli kryptonim pochodził od nazwy zwierzęcia, innego niż ryba, to dana fabryka miała powstać w miejscu dawnej kopalni, a do obiektu można było dostać się wyłącznie pionowym szybem. Z kolei jeśli nazwa obiektu pochodziła na przykład od ryby, to do obiektu można było się dostać nie szybem, lecz poziomą sztolnią, a sam obiekt również powstał w dawnej kopalni. Dolnośląskich kompleksów podziemnych, których kryptonimy pochodziły od nazw zwierząt, można wymienić kilka. Na przykład Homar w Nawojowie Śląskim koło Lubania, Salamandra koło Ząbkowic Śląskich, czy obiekt o kryptonimie Zeehund, czyli Foka. Był to kompleks w Sobótce. To właśnie takie szczegóły sprawiły, że lista Treibera Wicherta przez lata stała się niemal legendarnym dokumentem w środowisku poszukiwaczy tajemnic. Wielu eksploratorów próbowało na jej podstawie odnaleźć nieznane podziemne fabryki, tunele oraz ukryte kompleksy przemysłowe. Szczególne zainteresowanie budziły obiekty planowane na terenie Dolnego Śląska, ponieważ według dokumentu właśnie tutaj miała powstać znacząca część strategicznych podziemnych inwestycji III Rzeszy. Do dziś nie udało się w 100% jednoznacznie ustalić, które z planowanych obiektów zostały ukończone, a które pozostały jedynie projektami istniejącymi wyłącznie na papierze. Nie oznacza to jednak, że nasza wiedza dzisiaj jest mała w tym zakresie. Wręcz przeciwnie. Dużo już wiadomo, a wiele obiektów udało się przebadać. Zresztą o badaniach pewnych kompleksów mówiłem już w tym programie. Jeden z odcinków serii Tropem Tajemnic Dolnego Śląska dotyczył obiektu pod górą Ryszarda w Bolkowie. Doktor inżynier Treiber w swoim słynnym dokumencie wymienia także podziemia w Bolkowie, opisując je kryptonimem LEM, czyli w tłumaczeniu na język polski glina. Co oznaczała taka nazwa według systemu kodyfikacji i jakie jeszcze obiekty na Dolnym Śląsku tak nazwano? O tym opowiem zaraz po przerwie. Zostańcie z nami.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Mimo upływu lat, lista Wicherta nadal pozostaje jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących niemieckich podziemnych projektów z okresu II wojny światowej. Dla jednych stanowi historyczną ciekawostkę, dla innych zaś jest wciąż mapą prowadzącą do nieodkrytych tajemnic Dolnego Śląska. Sama nazwa kodowa mogła dostarczać informacji o charakterze obiektu, jego konstrukcji, a nawet rodzaju wejścia do niego. Dzisiaj właśnie ten system jest jednym z najważniejszych narzędzi pozwalających badaczom analizować lokalizacje znajdujące się na słynnej liście Wicherta. O ile obiekty należące do pierwszej grupy związane były głównie z kopalniami i dawnymi wyrobiskami górniczymi, o tyle kolejne grupy obejmowały już zupełnie inne rodzaje podziemnych inwestycji. Druga grupa dotyczyła tuneli kolejowych i drogowych. Tego typu obiekty otrzymały kryptonimy pochodzące od nazw ptaków. Jednak według informacji, do których udało mi się dotrzeć, na Dolnym Śląsku takiego typu obiektu nie zaplanowano. Niemcy bardzo chętnie wykorzystywali istniejące tunele komunikacyjne, ponieważ pozwalały one stosunkowo szybko stworzyć podziemne hale produkcyjne lub magazyny chronione przed bombardowaniami. Kolejną kategorią stanowiły wszelkiego rodzaju fortyfikacje. Obiekty należące do tej grupy otrzymały nazwy roślin, drzew lub kwiatów. W dokumentach pojawiają się m.in. takie kryptonimy jak lilia czy brzoza. Były to zwykle obiekty związane z istniejącymi umocnieniami albo projektami o charakterze obronnym. Część badaczy uważa, że niektóre z tych lokalizacji mogły mieć znaczenie nie tylko militarne, ale również przemysłowe. Dolnośląskim przykładem takiego obiektu jest Birnbaum, czyli grusza. Zakład zbrojeniowy ulokowany w twierdzy Kłodzko. Bardzo tajemniczo prezentuje się grupa czwarta, obejmująca naturalne jaskinie. Co ciekawe, według listy Wicherta na terenach obecnej Polski nie odnotowano takich obiektów. Znacznie ciekawsza wydaje się natomiast grupa piąta, dotycząca nowo wybudowanych sztolni oraz tuneli. W tym przypadku stosowano kryptonimy pochodzące od nazw skał i minerałów. I właśnie tutaj pojawia się wspomniany wcześniej Bolków, opisany kryptonimem Lem, czyli glina. Według badaczy kryptonim pochodzący od nazwy skały lub minerału oznaczał, że obiekt był zupełnie nowym przedsięwzięciem drążonym od podstaw. Nie był adaptacją istniejącej kopalni czy tunelu kolejowego. W tej samej grupie znajdowały się także inne dolnośląskie lokalizacje. W dokumentach pojawia się m.in. Eisenglanz, czyli hematyt, związany z rejonem zamku Czocha, a także Türkis, czyli Turkus, odnoszący się do okolic miejscowości Leśna. Szczególne zainteresowanie budzi również kryptonim Rosenquarz, różowy kwarc. Według części badaczy może mieć związek z obiektami planowanymi w rejonie Mieroszowa. Wiele z tych lokalizacji do dziś pozostaje nie do końca zbadanych, a część podziemi może nadal pozostawać ukryta pod ziemią. Osobną kategorią stanowiły nowo budowane schrony żelbetowe. Tego typu obiekty otrzymywały imiona męskie. Na liście pojawia się m.in. Baltazar, związany z okolicami Strzegomia. Ostatnia grupa obejmowała natomiast piwnice istniejących budynków adaptowane na potrzeby przemysłu wojennego. W tym przypadku stosowano imiona żeńskie, takie jak na przykład Afra, czyli piwnice Zamku Piastowskiego w Jaworze, czy Izabela, piwnice jednego z domów handlowych we Wrocławiu. Choć od zakończenia wojny minęło już wiele dekad, lista Treibera-Wicherta nadal pozostaje jednym z najbardziej fascynujących dokumentów dotyczących podziemnych projektów III Rzeszy. Dla jednych jest jedynie archiwalną ciekawostką, dla innych mapą prowadzącą do obiektów, które do dziś mogą skrywać swoje tajemnice pod ziemią Dolnego Śląska. Niewykluczone, że są takie obiekty, które widnieją w spisie Treibera-Wicherta, faktycznie powstały, a nikt w nich nie był od końca II wojny światowej. Tę audycję przygotowałem bazując m.in. na artykule zatytułowanym Lista Wicherta Treibera, autorstwa Łukasza Orlickiego. Artykuł ukazał się w 306. wydaniu magazynu Odkrywca. W tym programie na dzisiaj to wszystko. Słyszymy się za tydzień. Program przygotował Krzysztof Wojtas. Do usłyszenia.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki.

0: wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.
1: Kiedy tylko jest ci źle, wali się na głowę świat. Zapamiętaj, że wciąż masz mnie, jestem blisko.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Dzień dobry. Empire of the Sun i Changes to jest pierwsza piosenka, która pojawia się po godzinie 7 u nas w ten jakże piękny dzień. Piękny, bo pełen słońca od poranka. 6 czerwca jest sobota. Rozważcie, czy musicie iść do pracy, czy to jest dzień leniuchowania, czy to jest dzień sprzątania, bo jak sprzątania, no to sprzątanie nie zając. Może poczekać, poleży. Zwa.

0: of Monsters and Men. Tak się nazywa ta formacja, piosenka to Little Talks, czyli takie pogaduchy. Pogaduchy o poranku też bywają, zwłaszcza z panią sklepową, która mówi, czy 50 więcej zabrakło złociutki, otwieraj portmoletkę, będziemy szukać drobnych. A tych drobnych masz tam milion w grosikach i wszystko potrwa dłużej i to będzie okazja do tego, żeby sobie więcej o poranku pogadać z kimś. A zupełnie poważnie, to jest 8 minut po godzinie 7. O tej porze można mieć oczy albo szeroko otwarte, albo szeroko zamknięte. Nie wiemy, jaka opcja jest preferowana o poranku przez Oliwię Sochę.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Sprawdźmy to.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio o poranku.
4: Sprawdzamy godzinę.
5: 13 po 7, teraz Jasmine Thompson i Adore, a za moment u nas spoglądniemy w kalendarium.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Sobota, 6 czerwca. Słuchajcie, według niektórych kalendarzy to dzisiaj mamy Światowy Dzień Pocałunku, ale jak sprawdzamy to, czy to prawda, to wychodzi nam, że nie, że 6 lipca, 28 listopada to jest i 28 grudnia. Chociaż z tej drugiej albo nawet i trzeciej strony patrząc, to jak ktoś ma ochotę dzisiaj świętować Dzień Pocałunku i to na dodatek światowy, to kto bogatemu zabroni, a niemajętnemu tym bardziej, byleby za zgodą tej drugiej strony, bo samego siebie to ciężko całować. Z innych ciekawych rzeczy, niezwykle ważnych, to tak, wschód słońca 4:45, zachód słońca 21:07. Dzień dłuższy jest od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 29 minut i będzie trwał 16 godzin i 22 minuty. W ten jakże piękny, promienny dzień, w ten jakże fantastyczną sobotę imieniny mają Dominika, Klaudiusz i Klaudia, a także Norbert. Wszystkiego najlepszego. Ekspresowo zaglądamy do kalendarium muzycznego, a tego dnia 82 lata temu urodził się Edgar Wilmar Freese, klawiszowiec i gitarzysta, kompozytor muzyki elektronicznej oraz artysta grafik, założyciel i lider zespołu Tangerine Dream. Prowadził również karierę solową. Zmarł w roku 2015, mając lat 70. W roku 1945 urodził się Jan Kaczmarek, dolnośląski satyryk, autor piosenek i felietonista, założyciel kabaretu Elita. Zmarł w roku 2007, miał wtedy 62 lata. W roku 1960 urodził się Pelle Alsing, perkusista grupy Roxette. Zmarł w roku 2020, mając lat 60. W roku 1961 urodził się Tom Araya, wokalista i basista formacji Slayer, a w roku 1961 na świat przyszła D.C. Lee, wokalistka w zespole The Steel Council, prowadząca również karierę solową. W roku 1986 zespół Genesis wydał album zatytułowany Invisible Touch, to kultowa płyta do tej pory, a w roku 1993 urodził się przedstawiciel młodszego pokolenia George Ezra, wokalista i autor tekstów.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem zaglądamy też do kalendarium regionalnego. 6 czerwca, rok 1896. W Legnicy pierwszy raz zorganizowano wystawę róż. Impreza zakończyła się wielkim sukcesem i przerodziła w wydarzenie cykliczne. Halo legniczanie, czy dzisiaj dalej macie wystawę róż? W 1946 roku zaś w Jagniątkowie zmarł pisarz, laureat Literackiej Nagrody Nobla Gerhard Hauptmann. A w roku 1955 radni Miejskiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze wysoko ocenili inicjatywę Milicji Obywatelskiej publikowania na specjalnych tablicach zdjęć chuliganów i nałogowych pijaków. Działanie to znalazło naśladowców w innych miastach. Taka to sprawiedliwość ludowa.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

Nie wiem, czy oglądaliście wczoraj Festiwal Opolski, Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, dokładniej mówiąc. Za najlepsze słowa nagrody za X otrzymał Dariusz Szlagor. Dariusz Szlagor, nie wiem, czy znacie takiego człowieka. Nagrodę swoją drogą wręczała Magda Wójcik z zespołu Goja. To jest pani, która stoi za sukcesem tekstów wielu polskich artystów, między innymi ale również Sanach z nią pracowała, albo ona z Sanach. Dariusz Szlagor to nikt inny, tylko sam Wiksen dostał za piosenkę, która nosi tytuł Stara Dusza, a u nas, pozwólcie, Wiksen i ta piosenka Co się lubi. Niechże wybrzmi. 23 po 7.

0: Soto i Hold the Line na zegarze prawie w pół do ósmej.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Prognoza pogody już za moment.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
1: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
0: O tej porze najchłodniej jest według IMGW w Polsce w Jeleniej Górze. Punkt pomiarowy na lotnisku pokazuje 8,4 stopnia Celsjusza, a najwyższa temperatura teraz w naszym pięknym miejscu to 13 stopni. 22 do 24 stopni zobaczymy dzisiaj na naszych termometrach jako ich odczyt. Mnóstwo słońca ma być na niebie, trochę chmur też się pojawi, a opady deszczu tu i ówdzie są niewykluczone. Wiatr słaby będzie nam dzisiaj wiał z kierunków zmiennych, ale przede wszystkim z kierunków wschodnich. Jeśli chodzi zaś o biometr, to jest ciekawa rzecz. Piękna sobota słoneczna i biometr korzystny. 1019 hektopaskali to wydaje się być ciśnienie optymalne, na takim poziomie pozostanie, a jakość powietrza idealna.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.

0: Chwała temu, co wymyślił soboty, człowiek może odespać chociaż troszkę. Właśnie, odespać. Jak tam z waszym odsypianiem całego tygodnia? Jako 7.37 słyszycie, co do was mówi muzyczne radio. Jakoś chyba słabo.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Katia i Lor we wspólnym dziele, które zwie się Rosa.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
5: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.
6: Dzień dobry wszystkim.
7: Dzień dobry, teraz zagraj na gitarze, zagra na gitarze i zaśpiewa nam Bryan Adams. W Polsce to byłby Brianusz Adamowski. Swego czasu dziewczęta wszystkie się w nim kochały. Dzisiaj pan ma lat 66 i jak wygląda? Słuchajcie, wygląda naprawdę świetnie i pewnie dziewczęta dalej się w nim kochają. Somebody.

0: Słuchajcie, to jest historia, aż się trzeba tym podzielić. Oliwii Sochy graliśmy pewien utwór nazywa się Oczy, poleciał u nas zaraz po godzinie 7, nawet był zapowiedziany. Proszę bardzo, na swoich social mediach wrzuciła krótką rolkę POV, w drodze na wycieczkę, pierwszy raz słyszysz swoją piosenkę w muzyczne radio. Te okulary były tego warte. Zobaczcie koniecznie, co tam Oliwia Socha pona wywijała z tymi okularami swoimi. Najzwyczajniej w świecie je złamała, słuchając swojej własnej piosenki, nie wiem, z siostrą albo z koleżanką w samochodzie. Wariactwo.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Pozdrawiamy i ściskamy obie panie, zatem i kogoś jeszcze, bo w samochodzie widać kierowcę mają i życzymy fajnych okularów, które się dzisiaj na szlaku na pewno przydadzą. U nas teraz Deep End i She Keeps Bees i Desire, a za moment u nas horoskop.

0: Horoskop na cały dzień.
1: No to pozwólcie, sprawdzamy, co tam nas czeka dzisiaj. Otóż, jak zwykle, wyki, dzień na spotkania i rozmowy, wspólne wnioski możliwe nawet w spornych kwestiach. Barany nie uciekną przed losem, uspokajamy gwiazdy, żadnych zawirowań na dzisiaj nie wróżą. Bliźnięta czeka sporo spotkań i wyjazdów, no i też pozytywnych relacji z rodziną i przyjaciółmi. Raki, pora pomyśleć o poprawieniu kondycji, na przykład na siłowni lub po prostu na spacerach. Lwy, możliwa dobra okazja, a szybko się przecież nie powtórzy, przyda się też trochę cierpliwości. Panny mają przed sobą dzień na robienie zakupów i rozsądne wydawanie pieniędzy. Wagi odczują niedyspozycję fizyczną, nie można się poddawać i psuć sobie długiego weekendu. Skorpiony, warto pomyśleć o krótkim wyjeździe za miasto lub do znajomych na weekend. Strzelcy, trafiać się będą dobre okazje i nowe możliwości. Uwaga na mocno zazdrosną wagę. Koziorożce mogą spodziewać się nagłego zaproszenia. Decyzja, czy skorzystać, nie będzie prosta. Wodniki, kolorowy świat jest na wyciągnięcie ręki, trzeba tylko pozbyć się czarnych myśli. Ryby, nic was dziś nie zaskoczy, będziecie gotowe na walkę o siebie, a ciekawscy odbiją się od ściany. Dzisiaj sobota, 6 czerwca, 208 dni do końca roku. Dominika, Klaudia, Klaudiusz i Norbert mają imieniny. Dominika to osoba szlachetna, cicha, pełna poświęceń. Klaudiusz i Klaudia niepewni siebie, zmienni i niecierpliwi, a Norbert pogodny, opanowany i uczynny. Osoby urodzone 6 czerwca łatwo dostosowują się do nowego otoczenia i łatwo też nawiązują kontakt z ludźmi. Dlatego doskonale radzą sobie na przykład jako handlowcy. Błyszczą w towarzystwie, mają też doskonałą pamięć i zdolność kojarzenia faktów. Szczęśliwa dla nich cyfra to 3, kamień szlachetny turkus, a sprzyjający znak zodiaku koziorożec.
2: Poranek z muzycznym radiem.

0: Jonas Brothers i Wings, jakże to jest fajny numer, idealny na tę porę, na ten dzień, na sobotę, na ten słoneczny poranek.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Korzystajcie z niego tylko jak możecie, bo dyskretnie przypominamy, że w życiu to jest tak jak w wierszu Szymborskiej, nic dwa razy się nie zdarza. No i nie tylko w wierszu, bo w piosence Manamu również.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 8.
6: Czas na wiadomości.
7: Odliczamy godziny. Maja Chwańska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Załęskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego. Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa, a o 15 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
8: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na D.
9: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi, jak to pana zdaniem wygląda?
8: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
7: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozieł, a ja przypominam wielki finał HO 15. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś się wygra.
10: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
11: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować. Jest to super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
12: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
7: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kiryło Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.
6: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.

0: Dzień dobry paniom, dzień dobry panom. Kojarzy się niezwykle nisko, mówiąc Lady Gaga teraz wam przygrywa w muzycznym radiu. To jest piosenka Paparazzi w takim oto ładnym remiksie Moto Blanco. Właśnie, jeżeli ktoś z was ma Blanco Moto, to może wyciągnąć dzisiaj z garażu i pojechać na przejażdżkę, byleby nie za szybko, bo wiadomo jak jest, wszyscy powyciągają jednoślady, a ci, którzy mają więcej niż dwa koła, to różnie bywa z ich uważnością i później o nieszczęście niezwykle łatwo. Żeby dzisiaj do takich rzeczy nie dochodziło, żeby tylko ten dzień był fantastyczny, wspaniały, słoneczny i żebyście mogli sobie na Moto Blanco śmigać z lewej na prawą, gdzieś tam po naszym pięknym regionie, na przykład w Karkonosze. Tego wam życzymy. Radek Bajor, kłaniam się raz jeszcze niezwykle nisko, witam w muzycznym radiu i mówimy wam...
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Bądźcie z nami, będzie nam niezwykle miło.
1: Reklama.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: I jak pani widzi?
7: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
5: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: No i stało się.
15: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
4: Ultima Auto zajmie się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
16: Teraz jak nowe.
4: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.

Ojejku, cóż tu się wydarzyło? Nic się takiego nie wydarzyło. Oh my God, what's happening? Wydarzyło się to, że dzisiaj będzie piękny dzień i w ogóle weekend może wyglądać całkiem fajnie, ale wiele zależy nie tylko od pogody, ale również i od was, od waszego nastawienia. Na przykład są tacy młodzi ludzie, którzy nie są roszczeniowi, oni proszą o jedną rzecz tylko. Proszą o odrobinę więcej siebie.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: To był kwiat jabłoni, a w zasadzie to byli kwiat jabłoni, bo to rodzeństwo jest. A teraz J Balvin, Amber Mark, Steve Vai, gitarzysta Travis Barker i Jump polecają się do słuchania swoją drogą. Kiedy te mistrzostwa startują? Bo wiecie co? Bo ja chciałbym, żeby już było po i żeby wszystko było jasne. Hymn tegorocznych mistrzostw świata Pucharu Świata FIFA. Niechże zabrzmi. Dajcie odrobinkę głośniej. A co?

0: Na zegarze 8.20, pozwólcie teraz sprawdzimy, czy to warto się dzisiaj wybrać w Karkonosze, jaka tam będzie pogoda.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Razem z nami jest Karolina Andrzejewska, ratowniczka dyżurna grupy karkonoskiej GOPR w Jeleniej Górze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 6 do 8 stopni, wiatr południowo-zachodni 2 metry na sekundę. Widzialność do 50 km, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, szlaki turystyczne po wczorajszych opadach mokre i śliskie. Należy szczególnie przy schodzeniu zachować szczególną ostrożność. Szlak, który jest zamknięty, jest to szlak w Śnieżnych Kotłach. Informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 13 do 21 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie nieduże, bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: Dziękujemy i życzymy spokojnej służby w takim razie.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: i gorzej jest, jak dziewczę mówi nie, a ty mówisz mu jak nie, to nie. Ojejku, to dopiero wtedy jest awaria, to dopiero wtedy jest awantura. Znacie to, panowie, bo Phil zna to doskonale. 8:27.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: I budzić będziemy, ale będziemy też informować o pogodzie, a później zabierzemy was z Arkiem Włodarskim na szlak.
2: Reklama.
3: Hej, jesteśmy Gangiel Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
4: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Zitauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
5: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Pogoda.
2: Z pogodą to jest tak, że najzimniej w Polsce jest w Kotlinie Kłodzkiej, w zasadzie w Kłodzku 10,8 stopnia Celsjusza, najwyższa temperatura teraz na północnym zachodzie regionu, tam 17 stopni, to jest w okolicach Zielonej Góry, a w zasadzie w samej Zielonej Górze. Później w ciągu dnia od 22 do 24 w Wałbrzychu mnóstwo słońca zobaczymy na niebie, będzie też trochę chmur, z których może dzisiaj, zwłaszcza wieczorem albo w nocy, padać. Wiatr słaby z kierunków zmiennych, ale głównie są to kierunki wschodnie. Biometr, tak sprawdzamy go, jest korzystny i taki będzie przez cały dzień najprawdopodobniej. Ciśnienie wydaje się być optymalne, to 1019 hektopaskali, tyle pokazuje barometr w stolicy regionu, a jakość powietrza teraz jest idealna.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Z Muzycznym Radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z Muzycznym Radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
0: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
3: Dzień dobry. Zapraszam na naszą wspólną wędrówkę. Dzisiaj karkonosze. Na początek droga pod Reglami. To jedna z najważniejszych dróg leśnych w Karkonoszach. Szeroki, najczęściej szutrowy trakt łączy kilka popularnych wczasowisk. Ma nieco ponad 10 km długości, rozpoczyna się w Szklarskiej Porębie i prowadzi przez Jagniątków do Przesieki. Droga przebiega przez głębokie obniżenie o kierunku równoleżnikowym, oddzielające główny grzbiet Karkonoszy od Pogórza Karkonoskiego, określane mianem Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego. Ciągnie się ono od Szklarskiej Poręby aż po Karpacz. Naturalne obniżenie padołu wykorzystuje wiele górskich potoków, nad którymi położone są najpopularniejsze miejscowości Karkonoszy. Wspomniana Szklarska Poręba, Karpacz, a także Michałowice, Jagniątków i Przesieka. Taka lokalizacja drogi pod Reglami decyduje o jej charakterze. Tylko sporadycznie występują na niej jakieś strome nachylenia, a większość trasy nie przekracza poziomic 600-650 metrów nad poziomem morza. Właściwość ta w połączeniu z dobrą dość nawierzchnią sprawia, że stanowi ona nie tylko popularny ciąg spacerowy, ale również jest chętnie tam, gdzie to możliwe, wykorzystywana jako trasa rowerowa. Przebiega tędy m.in. kilka lokalnych szlaków rowerowych wytyczonych wokół Szklarskiej Poręby, a także euroregionalny szlak ER2. Cała droga leśna określana nazwą drogi pod Reglami składa się właściwie z dwóch części. Odcinek zachodni, nazywany przed wojną Lejterwek, łączy Szklarską Porębę z Jagniątkowem. Od węzła szlaków turystycznych przy Trzech Jaworach odchodzi od niej krótka droga łącznikowa do Michałowic. Cały ten odcinek jest wygodnym traktem o nawierzchni szutrowej, popularnym w okresie letnim jako trasa krótkich wycieczek. Nie brakuje na nim malowniczych miejsc, takich jak chociażby to, w którym droga przecina Szrenicki Potok, lewy dopływ Szklarki. Droga wije się tutaj widokowymi zakolami po zboczach Doliny Potoku, dając możliwość podziwiania szerokiego, spływającego wartko po kamieniach strumienia, oczywiście w momencie, kiedy jest woda w potoku, bo to różnie bywa. Szczególnie okazale prezentuje się po wiosennych na przykład roztopach. Wschodnia część drogi pod Reglami łączy Jagniątków i Przesiekę. Wschodnia część drogi pod Reglami łączy Jagniątków i Przesiekę. Prawie w całości przebiega niezbyt głęboką, ale bardzo urokliwą dolinką Ziębnika. Na tym odcinku drogi jest już zaciśniej i rzadko dość można spotkać tutaj turystów. Nie ma ona tu już charakteru szerokiego traktu, przypomina raczej typową drogę leśną, jakich wiele w Karkonoszach. Na całej długości tego odcinka drogą przebiega żółty szlak z Jagniątkowa do Przesieki. Łącznikiem między zachodnimi i wschodnimi fragmentami trasy jest tak zwana droga pierwsza, trawersująca zbocza głównego grzbietu powyżej Jagniątkowa. Jednak ze względu na fakt, że stanowi ona integralną część tego ciągu dróg leśnych, zwyczajowo nazwę droga pod reglami przenosi się także na nią. Choć dzisiaj droga pod reglami służy niemal wyłącznie celom gospodarczym i turystycznym, przed wojną bardzo wcześnie zaczęła pełnić rolę jednego z ważniejszych traktów komunikacyjnych tej części Karkonoszy. Zachodni jej odcinek stanowił główną drogę łączącą Szklarską Porębę z Jagniątkowem, a do czasu wybudowania w latach 20. XX wieku nowej szosy z Piechowic do Michałowic pełnił też rolę drogi dojazdowej do właśnie tej ostatniej miejscowości.

0: Reklama.
1: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie: dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
7: Po II wojnie światowej znaczenie drogi pod Reglami zmalało. Z uwagi na ochronę przyrody nie dopuszczono na niej ruchu samochodowego. Pozostała natomiast ważną drogą gospodarczą, wykorzystywaną przede wszystkim przez leśników. Nigdy jednak nie wyasfaltowano jej nawierzchni. Istniały mimo to różne, na ogół niezbyt realne projekty jej wykorzystania, na przykład jako szybkiej kolei jednoszynowej. Tak, tak. Obecnie używaną nazwę nadano drodze po 1945 roku na wzór podobnej drogi, oczywiście w Tatrach. Tak jak równoległy do niej szlak biegnący w wyższych partiach Karkonoszy nazwano ścieżką nad Reglami. Droga w coraz większym stopniu od już wielu lat wykorzystywana jest przez rowerzystów. Stanowi dla nich jedną z ważniejszych karkonoskich magistrali. Wędrówkę drogą pod Reglami urozmaicają liczne ciekawe skałki położone w jej pobliżu, osiągające często nawet kilkanaście metrów wysokości. Niedaleko od mostku na Szynickim Potoku znajduje się Sokolik, ale nie mylić z tym w Rudawach Janowickich. Rozległa grupa skalna o wysokości do 15 metrów, składająca się z kilku stolif oddzielonych głębokimi, wąskimi rozpadlinami, co tworzy taki nawet miniaturowy labirynt. W położonym w pobliżu sąsiednim zgrupowaniu skał jest niewielka naturalna grota. Nieco więcej skałek napotkać można w tak zwanym uroczysku, dzikim odcinku Doliny Wrzosówki w zakolu pierwszej drogi. Potok spływa tu po granitowych głazach i po progach skalnych, tworząc w kilku miejscach niewielkie wodospady. Ze stromych ścian wyrastają skały, z których najwyższe noszą nazwę baszt skalnych. Właściwie to w sumie jest jedna baszta o wysokości około 12 metrów, zwieńczona ruchomym, ponoć blokiem skalnym. Na ścianie skały została wykuta data budowy drogi, rok 1884. Nieco poniżej baszt skalnych, przy samej drodze, stoi malowana skała, znana dzięki umieszczonemu na niej malowidłu nieznanego pochodzenia, przedstawiającemu widok panoramy śnieżnych kotłów. No, ten obraz nie jest już tak bardzo czytelny, ale je ślady można jeszcze zobaczyć. Nieco mniejsze skałki, ale za to w bardzo dużej ilości, można znaleźć w Dolinie Ziębnika na odcinku drogi między Jagniątkowym a Przesieką. Przemierzając drogę pod Reglami, warto zwrócić uwagę na dwie leśniczówki stojące przy samej drodze. Szronowiec, niedaleko od Szklarskiej Poręby, i Przełęcz, powyżej Jagniątkowa. Obie są stylowymi, pięknymi, drewnianymi budynkami postawionymi przed II wojną światową. Ci, którzy planując wycieczkę drogą pod Reglami oczekują malowniczych widoków na Kotlinę Jeleniogórską bądź Grzbiet Karkonoszy, to z pewnością mogą się rozczarować. Droga na całej swojej długości biegnie raczej przez las świerkowy, a widoki, czy też mieszane, a widoki w prześwitach drzew na szczytowe partie gór zdarzają się jedynie sporadycznie. Mimo to, a może właśnie dlatego, trasa ta zapewnia wiele innych doznań estetycznych, pozwala w jako takiej ciszy i raczej spokoju delektować się górską przyrodą w trakcie krótkich, takich nieobciążających, niezobowiązujących pieszych spacerów, wycieczek czy rowerowych przejażdżek. I chyba w tym tkwi także podstawowy, specyficzny urok drogi pod Reglami. Tyle Michał Woźniak, archiwalny numer miesięcznika Sudety. Polecam wędrówkę tą trasą. Wiem, że większość będzie korzystała z tych szczytowych partii Karkonoszy, ale może czasem, kiedy będzie bardziej wiało, na przykład, kiedy będziemy szukali cienia, ochłody, no to warto wybrać się na spacery drogą pod Reglami. Ewentualnie można ją połączyć z wejściami gdzieś nieco wyżej, co też jest łatwe do zaplanowania. Wystarczy tylko wziąć mapę, sprawdzić, w którym miejscu jesteśmy i zaplanować wycieczkę tak, aby była bardzo przyjemną. A propos nawet widoków, bo przecież stąd można dojść do Michałowic i do Piechowic, wędrując drogą pod Reglami, między innymi Niebieskim Szlakiem, między innymi na Przełęcz pod Śmielcem i tak dalej i tym podobne.

0: trzeciej części wędrowania i poznawania pozostajemy w Karkonoszach. Czeska ścieżka uważana jest za jedną z dwóch najstarszych dróg wytyczonych w Karkonoszach. Przypuszcza się, że dawny szlak brał swój początek aż we Wleniu i biegł przez kamienicę, stary piastowski gród, dalej koło bobrowych skał, zwanych niegdyś czeskimi skałami, do rzeki Kamienna w okolicach dzisiejszej Szklarskiej Poręby. Stąd przez Kamienną i potok Szklarka wiódł on w górę obok obecnego schroniska pod Łabskim Szczytem, aż na grzbiet Karkonoszy, niedaleko źródeł Łaby, a następnie już po południowej stronie gór do Rokytnic i dalej doliną Izery przez Wysokę i Semilinat na nizinę czeską. Źródła podają, że droga ta powstać mogła już pod koniec XIII wieku, a wraz z rozwojem gospodarczym miejscowości podgórskich stała się powszechnie uczęszczanym szlakiem handlowym w tej części Karkonoszy. Do dziś pozostała historyczna nazwa fragmentu szlaku turystycznego, to są znaki niebieskie, prowadzącego od wodospadu Szklarki do właśnie schroniska pod Łabskim Szczytem. Wytyczona trasa dzisiejszą czeską ścieżką jest świetną propozycją jednodniowej wyprawy w góry. Pierwszy etap wycieczki to enklawa Karkonoskiego Parku Narodowego, wodospad Szklarki, znany, lubiany. Do znajdującego się przy drodze z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby parkingu dojechać można samochodem lub autobusem. Do enklawy dotrzeć można także na piechotę, szlakiem zielonym, na przykład z Jagniątkowa czy Michałowic, lub szlakiem niebieskim z Piechowic. To jest odcinek szlaku zwany ścieżką Prelera. Tuż za bramą wejściową na teren Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie znajduje się punkt sprzedaży biletów, szlak niebieski łączy się z czarnym wytyczonym wokół Szklarskiej Poręby. Według nich kierujemy się w stronę pochodzącego z XIX wieku schroniska Kochanówka. Dzięki wielu remontom w ostatnich dekadach nawierzchni szlaku i mostów, zamontowaniu barierek ochronnych oraz zbudowaniu specjalnej platformy widokowej, przy samym wodospadzie odcinek szlaków od bramy wejściowej do schroniska został przystosowany także dla osób niepełnosprawnych. Zresztą te remonty szlaków cały czas postępują. Łatwo też bardzo dojść do schroniska na hali Szrenickich. Ale to inna wyprawa. Tutaj też wytyczono jedną ze ścieżek przyrodniczych KPN-u do wodospadu Szklarki, jeżeli już jesteśmy znów na swojej trasie. Po dojściu do wodospadu ze znakami niebieskimi i czarnymi kierujemy się w górę stopniami wzdłuż potoku Szklarki. Szlaki prowadzą pięknym fragmentem mieszanego lasu dolnoreglowego. Wśród pięknych form skalnych dochodzimy do granicy enklawy. Teraz znajdujemy się na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Kilkaset metrów za granicą parku szlak czarny skręca w prawo w stronę Chaty Walońskiej i dalej do Szklarskiej Poręby Górnej. Znaki niebieskie natomiast poprowadzą nas łagodnie w górę wśród dolnoreglowych lasów świerkowych. Na wysokości nieco ponad 660 metrów nad poziomem morza, niedaleko wspominanej już dzisiaj leśniczówki Szronowiec, nasz szlak przecina drogę pod Reglami, także wspominaną łączącą Jagniątków i Michałowice ze Szklarską Porębą. Czyli kolejna pętelka i fajna wycieczka do zaplanowania. 500 metrów dalej przechodzimy czeską kładkę na Szrynickim Potoku. Kolejny około 2-kilometrowy fragment szlaku to dość strome podejście leśnymi zboczami. Zbliżamy się znów do granicy parku. Nasza droga przebiega teraz wśród naturalnych, górnoreglowych borów świerkowych. Na wysokości nieco ponad 1000 metrów mijamy piękną grupę borówczanych skał. Tuż za granicą KPN przechodzimy biorący swój początek w Łabskim Kotle Bystry Potok. Jeszcze tylko kilkaset metrów dzieli nas od schroniska pod Łabskim Szczytem. Kiedyś Alte Schlesische Baude. Ostatnie metry podejścia ułatwi nam fajna droga. Jest ten odcinek wyremontowany. Węzeł szlaków turystycznych znajdujący się przy schronisku umożliwia zaplanowanie wielu, wielu fajnych wariantów naszej dalszej wędrówki w zależności od kondycji, od czasu. Do Szklarskiej Poręby za znakami żółtymi. Do Jagniątkowa, na przykład Michałowic, poprowadzą nas znaki czarne i niebieskie. Do rozdroża pod Wielkim Szyszakiem dojdziemy czerwonym szlakiem. Nad Śnieżne Kotły poprowadzą znaki żółte, na Szrenicę przez Mokrą Przełęcz znaki zielone, a następnie czarne. Czeska ścieżka. Warto zapamiętać i zaplanować trasę, wędrówkę właśnie w tej bardzo popularnej części Karkonoszy. Tyle Barbara Wieniawska, archiwalny numer miesięcznika Sudet. Udanego weekendu, Arek Budarski. Do usłyszenia.
1: muzycznym radiem Na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Rynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9.
5: Czas na wiadomości.
7: Wczoraj burzowo, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności. Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
8: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
7: No ale w nocy nad Polskę nadciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło, na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało, mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6 zł i 48 groszy za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Mai Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirą Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
9: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
7: Początek meczu o 15.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Ale farby Rena Miller i Buddy Talk, taka to ładna piosenka, to jest 5 minut po godzinie 9, dzień w sobie też ładny, a później będzie jeszcze ładniejszy, tylko uważajcie, bo deszcze mogą się pojawić. Póki co to ma być słoneczko z odrobiną chmur tylko i cieszymy się weekendem pięknym, fantastycznym, słonecznym. No i nieważne jaki by był, ważne, że weekend jest. A u nas ten program startuje, Szult oficjalny brzmi tak.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: O, zdecydowanie, a do tego wszystkiego jeszcze lepsze będą, bo będą to wasze propozycje. Zbieramy je do 13. Dzień dobry.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
2: Now greetings to the world. All of you. Vice of the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla.
3: You know me?

0: Ale to numer Bruno Mars i Damian Marley, oni nam go wykręcili, a ten numer nazywa się Liquor Store Blues. Teraz 11.30 po 9.00, pozwólcie.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: To sobie sprawdzamy, co nas czeka. Barany drogie nie uciekną przed losem, uspokajamy gwiazdy, żadnych zawirowań nie wróżą. Byki, dzień na spotkania i rozmowy. Wspólne wnioski możliwe nawet w spornych kwestiach. Bliźnięta czeka sporo spotkań lub wyjazdów i pozytywnych relacji z rodziną i przyjaciółmi. Raki, pora pomyśleć o poprawieniu kondycji, na przykład na siłowni lub po prostu na spacerach. Lwy, możliwa dobra okazja, szybko się nie powtórzy, przyda się trochę cierpliwości. Panny mają przed sobą udany dzień na robienie zakupów i rozsądne wydawanie pieniędzy. Wagi odczują niedyspozycję fizyczną, nie można się poddawać i psuć sobie długiego weekendu. Skorpiony, warto pomyśleć o krótkim wyjeździe za miasto lub do znajomych na weekend. Strzelcy, trafiać się będą dobre okazje i nowe możliwości. Uwaga na mocno zazdrosną wagę. Koziorożce mogą spodziewać się nagłego zaproszenia. Decyzja, czy skorzystać, nie będzie prosta. Wodniki, kolorowy świat jest na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko pozbyć się czarnych myśli. Ryby, nic was nie zaskoczy, będą gotowe na walkę o siebie, a ciekawscy odbiją się od ściany. A dzisiaj sobota, 6 czerwca, 208 dni do końca tego roku. Imieniny mają Dominika, szlachetna, cicha, pełna poświęceń, Klaudiusz i Klaudia, niepewni siebie, zmienni i niecierpliwi, a także Norbert, pogodny, opanowany i uczynny. Urodziłeś się 6 czerwca, to jesteś osobą, która łatwo dostosowuje się do nowego otoczenia i łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi. Dlatego doskonale radzisz sobie na przykład jako handlowiec. Błyszczysz w towarzystwie. Masz też doskonałą pamięć i zdolność kojarzenia faktów. Szczęśliwa dla ciebie cyfra to 3, kamień szlachetny turkus, a sprzyjający ci znak zodiaku to koziorożec.
2: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Tak nam się wydaje, że w związku i z kontekstem tego weekendu czerwcówki, trochę dłuższego weekendu, to hasło pół na pół weźmiemy. Może brzmieć troszkę dwuznacznie. No dobrze, o innych rzeczach będzie.
1: Muzyczne radio.
0: Będziemy wam mówili o tym, że w programie Best of do godziny 13 będą pojawiały się wasze propozycje. Tu sprawa jest niezwykle prosta. Albo znajdujecie nas na Facebooku, nazywamy się Muzyczne Radio i tak tam też możecie nas odnaleźć. Znajdziecie post na samej górze i tam jest zapisane, że możecie poprosić o piosenkę, więc wpiszcie się. Druga opcja to 757-646-646. Wystarczy zadzwonić, ewentualnie napisać do nas na emisja@muzycznoradio.pl. I co jeszcze? A, głosówkę można nam wysłać z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. No to teraz tak, Andy Dust, Icarus i Zokaria, i to będzie piosenka dla Magdy. Magda na co dzień mieszka w Niemczech, przyjechała i słucha nas online. Teraz przyjechała, bo jest, zdaje się, w Poznaniu, bo wybrała się do kolegów i koleżanek na wesele. Niechże się Magda bawi dobrze, a my gramy pierwszą z waszych propozycji.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Maria Ray i Only Love. Taka to piosenka, a jeśli chodzi o kolejną z waszych propozycji, to będzie Cake by the Ocean teraz. Też jest fajny numer, nie ma co.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Od Tomasza frunie teraz do was z Jeleniej Góry wprost.

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie: dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl
7: 9.31, od 13 stopni do 19 najcieplej w Polsce jest w tej chwili w Legnicy, później w ciągu dnia od 22 do 24. Mnóstwo słońca, tylko trochę chmur, ale z nich może popadać. Dzisiaj te opady są niewykluczone. Wiatr słaby z kierunków zmiennych, głównie wschodnich.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Do prognozy pogody dodajemy Wam informacje o biometcie. Jest korzystny, będzie korzystny. Ciśnienie wydaje się być optymalny. To 1019 hektopaskali. Tyle pokazuje barometer w stolicy regionu. Na takim poziomie to ciśnienie ma pozostać. A jak spojrzy się na mapę smogową regionu, to ona jest cała w kolorze zielonym, co oznacza, że jakość powietrza jest teraz wręcz fantastyczna. Jacek Rogulski, mamy nadzieję, że z dobrymi wiadomościami. Raport regionalny.
8: Dzień dobry. Dolnośląscy policjanci zatrzymali gang Gruzinów. Przestępcy włamywali się do domów jednorodzinnych i chłupem padały sztabki złota, biżuteria i gotówka.
9: Nad rozwiązaniem sprawy włamań do domków jednorodzinnych na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce pracowali głównie kryminalni z Oławy. To oni sprawa po sprawie analizowali materiał dowodowy, aż w końcu ustalili, że za rabunkami w domkach stoją Gruzini. To trzej mężczyźni w wieku 24, 45 i 50 lat. Mało tego, okazało się, że mają kryminalną przeszłość w Polsce, ale wyjechali z naszego kraju, zmienili dane osobowe i wrócili, by znowu kraść. Najstarszy był poszukiwany przez policję i chłupem padły pieniądze, sztabki złota, biżuteria, drogie markowe zegarki i inne kosztowności. Nie gardzili też sprzętem elektronicznym czy monetami inwestycyjnymi i kolekcjonerskimi. Jak mówi nam Wioletta Polerowicz z Komendy Powiatowej Policji w Oławie, śledczy powiązali podejrzanych między innymi z włamaniem do domu jednorodzinnego w Stanowicach z kwietnia. Wówczas sprawcy ukradli gotówkę i biżuterię o wartości blisko 80 tysięcy złotych. A na początku maja w Starym Otoku i chłupem padły złote sztabki, monety, biżuteria i inne wartościowe przedmioty. Teraz policjanci analizują, czy podejrzani mają na sumieniu więcej przestępstw. Szukają pokrzywdzonych i badają niewyjaśnione kradzieże z łamaniem. Jak dotąd przypisano im ich 9. Zostali aresztowani na miesiąc. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: Jak już informowaliśmy, w Bolesławcu powstanie nowoczesne, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Miasto otrzymało na te inwestycje ponad 4 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Obiekt zostanie wybudowany na terenie tzw. basenów odkrytych przy ulicy Spacerowej. Ze względu na zagrożenie podtopieniami teren musi zostać odpowiednio zabezpieczony. Jak podkreśla Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, jest to konieczne, ponieważ wartość powstającej tam infrastruktury się dziesiątek milionów złotych.
10: Każde boisko jest zabezpieczone. Tutaj wiemy, że część była podtopiona, ale kwestia związana z wałami jest sprawą kluczową. Musimy być gotowi także na anomalia pogodowe, ale chcę powiedzieć, że tego typu boiska są przede wszystkim boiskami, które odsączają wodę. My mieliśmy kilka takich przykładów, jak na przykład w Lubaniu, gdzie ta woda naszła i zeszła. Na szczęście nie ma tutaj sytuacji takiej, jak zdarzyła się na terenach powodziowych, o takiej dużej intensywności siły wody. Ja przypomnę, że blisko 200 milionów złotych inwestujemy w odtworzenie infrastruktury sportowej na Opolszczyźnie i szczególnie, szanowni państwo, w Kotlinie Kłodzkiej. Przypomnę, że tam, gdzie puściła Tama w Soniu Śląskim, będziemy w tym roku w lipcu lub czerwcu otwierać boisko, ale tam to boisko zostało absolutnie tak jak pod wielkim ciśnieniem, dlatego że to jest jedno z najbardziej symbolicznych miejsc w stronie śląskiej, gdzie w odległości około 400 metrów od Tamy to boisko po prostu zostało w pełni zniszczone. Tutaj nie widzimy takich zagrożeń, ale jeżeli one się pojawią, to także będziemy prosić o to, aby ta część infrastruktury wałów była po prostu odpowiednio zabezpieczona. To jest naturalne. Mamy ośrodek, w którym jest obok także inwestycja za kilkadziesiąt milionów złotych basenowa, więc ten teren musi być po prostu w przyszłości chroniony, bo to jest po prostu majątek publiczny gminy i te rzeczy bezpieczeństwa są oczywiście ważne.
8: I zmieniamy temat. Ciekawa propozycja. W niedzielę dla młodych widzów Zdrowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Spektakl pod tytułem Mrowisko to kolorowa, rozśpiewana i ekologiczna opowieść dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Zapraszają aktorzy.
2: Pomógłbyś mi ze śmieciową kulą?
5: Śmieciowe kule? Hej, mróweczko, chyba pomyliłaś siedeczko. Nie z takimi prośbami do Mrówsona.
2: Bardzo cię proszę.
5: Słuchaj, Marysia.
2: Marcysia.
5: Są od tego inne mrówki. Samica w twoim wieku nie powinna bawić się w takie rzeczy.
2: To może mi powiesz, kto się tym zajmuje?
5: Nie wiem i mało mnie to interesuje. Nie moja para trampek.
2: Nie przeszkadza ci to?
5: Nauczyłem się obchodzić z takimi rzeczami. Takie rzeczy.
2: Bardzo ci dziękuję.
5: Bardzo proszę.
11: Pomóż

0: Początek przedstawienia pod tytułem Mrowisko w niedzielę w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze o godzinie 16, a my zapraszamy na kolejny raport regionalny o 10.30. Teraz czas na górską prognozę pogody w Karkonoszach.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
3: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOW w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych parciach Karkonoszy temperatura od 6 do 8 stopni, wiatr 2 metry na sekundę południowo-zachodni, widzialność 50 km. Zachmurzanie umiarkowane, bez opadów, szlaki turystyczne po wczorajszych opadach mokre i śliskie. Szlaki, które są zamknięte na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, informacja na stronie parku. W dolnych parciach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 13 do 21 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie. Hey.

0: Oto kolejna z waszych propozycji, tym razem pod Głogów śmiga sobie Alice Cooper, Hey Stupid, do Alicji. Alicja dzisiaj lekko nie w humorze, bo dzień ciężki, takie dni też bywają, ale spokojnie, nad twoją miejscowością świeci piękne słońce i to znaczy, że będzie dobrze, uszy do góry. Pozdrawiamy i ściskamy, polecamy się dziś z waszymi ulubionymi utworami.
1: Best of, to co najlepsze, w muzycznym radiu.
0: Zamówienia przyjmujemy i realizujemy do 13.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
6: Pojawiła się na Festiwalu Opolskim z tym utworem. My też możemy zagrać o tej porze na 17 minut przed godziną 10 jej ostatnią propozycję z takim ostrzeżeniem: bój się Boga, dziewczyno, jakże ważnym, jak się jest młodą damą. Pojawia się u nas Ola Kendra, młoda, zdolna, sympatyczna, jeszcze będzie o niej głośno.

0: Ależ człowiek ma przyjemność, jak w radio lecą takie piosenki. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam, a zapowiadać takich gości jak Barry White, Bob Shepard czy Da Club Masters z ich nowym numerem Vehicle, to jest naprawdę wielka przyjemność dla mnie. Za godzinę spotkamy się raz jeszcze z tym numerem, a teraz sprawdzamy, co fajnego może się wydarzyć w regionie. Kultura, sport, rozrywka, imprezy, balety i inne takie tam. Imprezownik.
1: W Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida spektakl Schronisko, które przestało istnieć. Zapraszamy na klimatyczny dreszczowiec, w którym historyczne przemilczenia i rodzinne kłamstwa spotykają się w emocjonującej walce o prawdę i miłość. Zdecydowanie warto przyjść na ten spektakl. Zachęca grająca w nim jeleniogórska aktorka Magdalena Kępińska.
2: Trzeba przyjść na spektakl z wielu powodów, bo jest piękny, wizualnie mądry, mówi o naszej historii. Warto przyjść, bo ten spektakl jest naprawdę fantastyczny.
1: Spektakl Schronisko, które przestało istnieć, cieszy się potężnym zainteresowaniem, dlatego jeżeli ktoś chciałby go obejrzeć, to musi sobie wcześniej rezerwować bilety, a naprawdę warto. W niedzielę Zdrojowy Teatr Animacji ma propozycję dla młodszych widzów. Spektakl pod tytułem Mrowisko to kolorowa, rozśpiewana i ekologiczna opowieść dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.
3: Pomógłbyś mi ze śmieciową kulą?
4: Śmieciowe kule? Hej, mróweczko, chyba pomyliłaś się, deczko. Nie z takimi prośbami do Mrówsona.
3: Bardzo cię proszę.
4: Słuchaj, Marysia.
3: Marcysia.
4: Są od tego inne mrówki. Samica w twoim wieku nie powinna bawić się w takie rzeczy.
3: To może mi powiesz, kto się tym zajmuje?
4: Nie wiem i mało mnie to interesuje. Nie moja para trampek.
3: Nie przeszkadza ci to?
4: Nauczyłem się obchodzić z takimi rzeczami. Takie rzeczy.
3: Bardzo ci dziękuję.
4: Bardzo proszę.

0: Jubileusz dziesięciolecia kontrabasisty w wykonaniu aktora Krzysztofa Rogasewicza w sobotę w Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze. Spektakl jest groteskowym i nostalgicznym rozrachunkiem z życiem niespełnionego muzyka, mówi Krzysztof Rogasewicz.
1: 6 czerwca o godzinie 18 w Centrum Kultury Zameczek w sali teatralnej odbędzie się spektakl pod tytułem Kontrabasista. Uwaga, po spektaklu będzie mała niespodzianka. Także wszystkich, którzy przyjdą, kupią bilety, oczekuje niespodzianka.
0: Porana Kwisonalia 2026, które trwają w Gryfowie Śląskim, to propozycja dla miłośników sportu, historii i dobrej zabawy, która potrwa do niedzieli. Gryfów Śląski zamienił się w stolicę świetnej rozrywki, mówi Daniel Koko, burmistrz Gryfowa Śląskiego.
2: W sobotni poranek Cross Gryfitów 2026. Kolejne emocjonujące trasy biegowe i rowerowe prowadzące przez malownicze okolice jeziora Złotnickiego i Leśniańskiego oraz całego Pogórza Izerskiego. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców i nie tylko mieszkańców do udziału w kwisonaliowej paradzie, która przejdzie ulicami naszego pięknego miasta. Startujemy o godzinie 17.10 spod szkoły podstawowej numer 2, by wspólnie przejść na Gryfowski Rynek, gdzie odbędzie się historyczna scenka, brama nawiązująca do dziejów naszego miasta. Po przedstawieniu parady ruszymy na bulwar nad Kwisą. Będzie oficjalne otwarcie kwisonaliów 2026.
0: W sobotę na scenie ustawionej na bulwarze nad Kwisą zagra raper Kubańczyk i modelki, natomiast w niedzielę na zakończenie Święta Gryfowa wystąpi legendarna grupa Lombard. Teraz dwie świetne propozycje dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu. W niedzielę ulicami Zgorzelca i Görlitz przebiegną uczestnicy 21. edycji Europa Maratonu. Wszystkie trasy startują i kończą się na Elisabethstrasse. W programie biegi na różnych dystansach to także biegi sztafetowe, spacer i chód. Bieg Birkenstock dla młodzieży startuje o godzinie 14. Zakończenie zawodów planowane jest około godziny 15. W sobotę, 6 czerwca, odbędzie się 12. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton. W związku z przebiegiem trasy półmaratonu od godziny 20.30 rozpoczną się czasowe zamknięcie ulic. Poszczególne odcinki będą sukcesywnie otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Całkowite przywrócenie ruchu na trasie planowane jest około godziny 3 nad ranem. W sobotę najlepiej postawić na transport zbiorowy. To najszybszy i najwygodniejszy sposób, by dotrzeć na start, kibicować zawodnikom i bez stresu wrócić do domu po jednym z największych sportowych wydarzeń we Wrocławiu.

0: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia.

0: wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
3: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? Ich chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
4: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
3: Bo jeden dotrze, a jakże, ze Szczebrzeszyna. Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5000 żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
5: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
3: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
4: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
3: A odsłonięcie figur już za tydzień, 13 czerwca.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone.
1: W pociągach Intercity możecie sobie słuchać Chopina i ludzie mówią, że ileż można, a na przykład w pociągach kolei dolnośląskich naszych, proszę bardzo, jakże ładnych, biało-czarno-żółtych, w barwach Dolnego Śląska właśnie propagowana jest historia. Na zewnątrz takiego składu jest postać przedstawiona i podpis Bolko Pierwszy Surowy. Jeśli nie wiedzieliście, Bolko Pierwszy Surowy, książę Piastowski między innymi, to on rozpoczął budowę zamku na książęcej skale, czyli zamku Książ dzisiejszego, ale ktoś się w memach nabija. Bolko Pierwszy Surowy i to zdjęcie kolei dolnośląskiej wagonu, a pod spodem napisane Bolko Drugi Gotowany, Bolko Trzeci Wędzony. Takie to podejście do historii. Ciekawe, jak ktoś sobie tak zapamięta i później na maturze z historii walnie, co będzie.
2: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
1: Dzień dobry, 6 po 10, kłaniamy się nisko.
3: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/piotrus-szliwa siepomaga.pl/piotrus-szliwa Telefon 691-993-874 691-993-874

0: Co tutaj mamy? Proszę bardzo, Offenbach i Sofiane Pamart i Cynical za nami. A teraz pozwólcie, piosenka to jest dla wędkarzy, jej wędkarzy, Kamila z Wojcieszowa. Pozdrawia wszystkich i mówi Mateusz i Gabriel, to dla was będzie.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Ale żeby ten dzień był piękny dla wszystkich, tego też życzy Kamila z Wojcieszowa. Jest nas więcej, Agnieszka Chylińska. Dajcie głośniej, proszę.
2: Nie mów

0: Ten program to najlepsi z najlepszych, czyli best of w muzycznym radiu. Dzieli się na dwie kategorie. Tych, których my wybieramy wam do posłuchania i tych, których wy chcielibyście najbardziej usłyszeć i którymi to chcielibyście się podzielić z innymi. Kusz Kusz i Fighting Back for Your Love za nami.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Witam słuchaczy z deszczowej i zimnej Irlandii. Hit Hunter, Walking on Clouds. To nagranie chciałbym dzisiaj usłyszeć. Serdecznie pozdrawiam tradycyjnie wszystkich słuchaczy i moją rodzinę z Kamiennej Góry. Napisał Grzegorz z Irlandii, nasz stały słuchacz. Pozdrawiamy, ściskamy, przesyłamy życzenia pięknego weekendu. No i gramy.

0: gdzie.
1: Jacek Piwowarczyk, Halo Houston w programie Best Of w muzycznym radiu. To za nami, przed nami prognoza pogody i raport regionalny.
2: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Teraz do 20 stopni na termometrach, nawet najniższa temperatura w regionie 17 stopni, a później w ciągu dnia od 22 do 24 na nich zobaczymy. Mnóstwo słońca na niebie i odrobina chmur, ale niechże to Was nie zwiedzie. Deszcz dzisiaj jest możliwy, nawet wielce prawdopodobny. Wiatr słaby z kierunków zmiennych.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Zasadniczo pobieżnie patrząc, to o pogodzie wiemy wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Teraz sprawdźmy, jak możecie się czuć dzisiaj. Otóż możecie się czuć wyłącznie bardzo dobrze, bo biometr jest i będzie dzisiaj korzystny. Ciśnienie jest optymalne, to 1019 hektopaskali na takim poziomie powinno pozostać, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz w imieniu Jacka Rogulskiego zapraszam na raport regionalny. Dzień dobry raz jeszcze.
6: A dzień dobry raz jeszcze. Tak jak od lat, także w tym roku PKS Bolesławiec uruchomi wakacyjne kursy nad Polskie Morze. Doświadczenie pokazuje, że taka forma wyjazdu nad Bałtyk cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, bez względu na wiek pasażerów. To po prostu wygoda, bo autobus dojeżdża do wszystkich kurortów od Międzyzdrojów do Kołobrzegu. Mówi Łukasz Jaźwiec, prezes PKS Bolesławiec.
7: Rzeczywiście to już tradycja. Okres wakacyjny to jest czas, kiedy PKS Bolesławiec dojeżdża do Kołobrzegu i po drodze innych nadmorskich miejscowości.
8: Wyjazdy odbywają się raz w tygodniu, w nocy z piątku na sobotę o godzinie 2:00, powrót w niedzielę rano. To świetna okazja, by spędzić dzień nad morzem, bez konieczności organizowania dłuższego urlopu.
7: Poczynając od Międzyzdrojów, a kończąc na Kołobrzegu, rzeczywiście z tego kursu korzystają nie tylko mieszkańcy Dolnego Śląska, ale także mieszkańcy Pomorza, którzy naszym kursem przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.
8: W dobie, gdy wiele osób porusza się własnymi samochodami, takie rozwiązanie wciąż ma sens.
7: Są ludzie, którzy nie posiadają własnego środka transportu. Nie zawsze pociąg dla nich jest najwygodniejszym rozwiązaniem.
9: Grzegorz Polak, kierowca PKS Bolesławiec.
10: Pan jeżdżąc nad Polskie Morze z PKS Bolesławiec widzi tych pasażerów z bliska. To są młode osoby, starsze, czy to nie ma znaczenia?
9: Są i młode, i starsze, i rodziny z dziećmi. Sama młodzież też jeździ, seniorzy 60+. Jedni jadą na tydzień, drudzy jadą na 2 tygodnie i zawsze z nami wracają.
10: Jak to wygląda na trasie? Gdzie tych pasażerów jest najwięcej, gdzie najmniej?
9: Najwięcej wsiada w Bolesławcu. Ze Lwówka nam dowozi bus tutaj do Bolesławca. Tu wsiadają największa grupka i później jedziemy dalej. Zbieramy w Trzebie, w Szprotawie, w Nowej Soli, później jedziemy w stronę morza. Na autostradzie robimy 2 pauzy przymusowe według tachografu i później wjeżdżamy do Międzyzdroi. Tam część ludzi wysiada, jak są miejsca, zabieramy kolejnych, bo jadą w stronę Kołobrzegu do następnych kurortów. Mam miejsca, to zabieramy.
8: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Tak, można się zabrać PKS-em Bolesławiec nad morze, ale jeszcze bardzo ważne jest to, czy będzie dopisywać pogoda. O pogodzie będziemy bez wątpienia mówić bardziej tutaj w regionie, a jak będzie nad morzem, no to jak dojedziemy, to się przekonamy. Może być różnie. Tymczasem trwa rewitalizacja Parku Miejskiego na wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze. Inwestycja jest realizowana w ramach budżetu obywatelskiego miasta. Oczyszczony został już parkowy staw, naprawiane jest ogrodzenie, wkrótce wybudowane zostaną 2 altany. Pojawi się także nowa roślina. czynność, informuje Jerzy Użniak, prezydent Jeleniej Góry.
0: Zagospodarowanie tego terenu wokół stawu i sam staw, nasadzenia, altany. Także budżet obywatelski pokazuje to, że te inwestycje, które są z punktu widzenia mieszkańców najbardziej ciekawe, najbardziej oczekiwane, to są realizowane i to jest o tyle dobre, że to mieszkańcy sami decydują, co chcą, żeby było realizowane i jakie inwestycje w mieście chcieliby, żeby były.
6: My jesteśmy w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu.
0: Jesteśmy w trakcie teraz sprawdzania tych wszystkich wniosków, które zostały złożone, czy zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, czy też zgodne z przepisami prawa.
6: I na koniec jeszcze ważna informacja ze stolicy Dolnego Śląska. Dzisiaj startuje 12. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton. Z tego powodu od godzin wieczornych wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W organizację transportu zaangażowały się również Koleje Dolnośląskie. Oprócz regularnych połączeń pomiędzy stacjami Wrocław Główny i Wrocław Stadion uruchomione zostaną dodatkowe kursy specjalne przed biegiem oraz po jego zakończeniu. W związku z przebiegiem trasy półmaratonu od godziny 20:30 rozpoczną się czasowe zamknięcia ulic. Poszczególne odcinki będą sukcesywnie otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Całkowite przywrócenie ruchu na trasie planowane jest około godziny 3 nad ranem. Organizatorzy radzą, aby 6 czerwca najlepiej postawić we Wrocławiu na transport zbiorowy. To najszybszy i najwygodniejszy sposób, by dotrzeć na start, kibicować zawodnikom i bez stresu wrócić do domu po jednym z największych sportowych wydarzeń we Wrocławiu. Kolejny raport o 11:30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.

0: wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: To nie jest tajemnica, my się tym chwalimy, my o tym trąbimy od wczesnych godzin porannych, że do godziny 13 można sobie zamówić u nas jakąś piosenkę. Wielu z was korzysta za każdym razem z takiej możliwości. Proszę bardzo, tym razem będzie wyjątkowo. Rodzina do nas pisze, taki jest nick tego jegomościa. Proszę o pozdrowienia na nowej drodze życia dla Mateusza i Kamili, biorą dzisiaj ślub. Słuchajcie, to nie będą pozdrowienia, to będą życzenia szczęścia. Szczęście w życiu jest najważniejsze. Zdrowie może niekoniecznie aż tak bardzo, bo na Titaniku to wszyscy zdrowi byli, ale szczęścia nie mieli. Życzymy na tej nowej drodze życia zatem szczęścia wiecznego samego i żebyście zmartwień nigdy nie mieli. No i tak postanowiliśmy wyszukać jakąś ładną piosenkę i nam się taka wzruszająca, chociaż stara piosenka znalazła.
7: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
6: Na podorędziu mieliśmy Zbigniewa Wodeckiego i Zdzisławę Sośnicką z takim oto ładnym utworem. Z tobą chcę oglądać świat.

0: muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Barry Wilds, Bob Shepard, The Club Masters z utworem Vehicle polecają się do słuchania, jakże to jest fajny numer, pełen energii. Idealny na sobotę, no dzisiejszy wieczór to już w ogóle będzie idealny. Polecamy, dajcie głośniej koniecznie, nawet nie ma innej opcji, żeby było inaczej.

0: Muzyczne radio.
1: Tak sobie patrzymy na ten zegarek, za 11 minut 11, a to jest pora, kiedy to nowa świecka tradycja nakazuje nam, mój drogi, iść do kina, w zasadzie sprawdzić, co w tym kinie będzie. Mój drogi, mówię do Jacka Rogulskiego, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak, jestem przygotowany. Oczywiście mówimy o kinie Lot w Jeleniej Górze przy ulicy Pocztowej, żeby nie było wątpliwości, bo kiedyś coś się takiego pojawiło, że ktoś źle zrozumiał, prawda, i wybrał się nie tam, gdzie
1: nie
2: trzeba,
1: do Szczecina, kina,
2: do
1: tak.
2: kina. poszedł. Jasne, ale kino Lot w Jeleniej Górze. Tak, co mamy? Dwie produkcje i to rewelacyjne. Orły Republiki, największa gwiazda egipskiego kina, zostaje zmuszona do udziału w propagandowym filmie o prezydencie. Szybko okazuje się, że to nie rola życia, lecz niebezpieczna gra z władzą, kontrolą i własną wolnością. To opowieść o sławie, polityce i cenie, jaką płaci się za próbę zachowania wolności. Godzina 17.15, a o 19.45 kino akcji Zawodowcy. IF, specjalistka od spraw niemożliwych, dostaje zadanie odzyskania długu od bezwzględnego miliardera ukrywającego się na prywatnej wyspie. Gdy negocjacje zawodzą, do akcji wkracza jej ekipa byłych żołnierzy, a prosta misja szybko zamienia się w śmiertelnie niebezpieczną operację, bo ludzie miliardera są przygotowani na takie ewentualności, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków. No, będzie się sporo działo. Czyli tak, 17.15, Orły Republiki, a o 19.45 w kinie Lot w Jeleniej Górze, Zawodowcy. Trzy podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans. Numer
1: 757-646-6646.
3: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
4: Latów Pitatiany, życzenia urodzinowe.
1: Powiedział Jacek z Łomnicy.

0: Muzyczny radio, stacja, która łączy pokolenia i ten utwór też łączy pokolenia, bo z jednej strony i Elvis Presley, czyli lata 50., 60. i Backstreet Boys, czyli lata 90. Backstreet Bossa Nova, nie żadna basenowa, jak niektórzy słyszą. Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, Marta Wójtunik, za moment powie wam słonecznie, dzień dobry, słonecznie, ale z odrobiną chłodu, bo dzisiaj może być ciepełko, 24 stopnie na termometrach oficjalnie, a ile będzie naprawdę, tak któż to może wiedzieć? Radek Bajor, trzymajcie się. Do usłyszenia. Pięknego weekendu.
1: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.

0: najlepsze w muzycznym radiu. Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, Wieleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna.

0: Warna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawiał o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy. Marcin Krzemiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
6: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
5: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim. Dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjala jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii.
7: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
5: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Tymczasem w salonie Filman.
14: I jak pani widzi?
15: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
13: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of.

0: Muzyczne radio.
1: Ed Sheeran i Camera to za nami w Muzycznym Radiu, w programie oczywiście Best Of, tylko najlepsi z najlepszych. Marta Wojtunik, ja Was witam serdecznie w sobotę. Długi weekend trwa w najlepsze, a my w Muzycznym Radiu ten dzień umilać Wam będziemy do godziny 13. Tylko najlepszymi hitami w programie Best Of oraz oczywiście Waszymi najlepszymi propozycjami. Granie na życzenie cały czas trwa, na Wasze propozycje niezmiennie czekamy na naszym radiowym Facebooku. Możecie też nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia, napisać do nas maila na emisja@muzycneradio.pl albo po prostu zadzwonić. Numer 757-646-646.
0: Best of. To są najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: Dawid Podsiadło, jego totalna nowość, sezon.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: A teraz czas, żeby przedstawić wam nowość, która będzie pojawiała się co godzinę w roli naszej piosenki dnia. Występuje dziś Sony Fodera i jego najnowsze nagranie Let Me Be In Your Arms.

0: Galantis. Galantis i ich wielki zeszłoroczny już letni hit Circles.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Prędko będziemy do Was z kolejną z Waszych propozycji, a ta będzie naprawdę na maksa słoneczna. Od Piotra z Legnicy, Man at Work, Down Under.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na dolnośląskich termometrach zobaczymy dziś 22 stopnie. Jeżeli chodzi o zachmurzenie, to jest ono dziś głównie umiarkowane. Przelotne opady deszczu, one też dziś niewykluczone, głównie na południu Dolnego Śląska.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Ciśnienie jest stabilne, wynosi 1018 hektopaskali, a jeżeli chodzi o jakość powietrza w regionie, ona jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: Studenci kierunku lekarskiego z Wałbrzycha zyskali nową bazę dydaktyczną. Przyszli lekarze będą szkolili się w specjalistycznym centrum medycznym w Polanicy Zdroju. Umowa w tej sprawie już została podpisana. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, umowa dotyczy prowadzenia dydaktyki klinicznej dla studentów w Wałbrzyskiej Filii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Współpraca obejmuje zajęcia na czwartym roku studiów. Przyszli lekarze będą uczyć się bezpośrednio od specjalistów z Polanicy Zdroju. Kontakt ma pomóc w kształceniu nowych kadr medycznych dla regionu.
10: I jest to, myślę, bardzo dobry moment do tego, żeby pokazać studentom i prawdziwe funkcjonowanie szpitala, prawdziwą rzeczywistość i to, żeby mogli się nauczyć od najlepszych specjalistów zajęć klinicznych.
9: Powiedziała profesor doktor habilitowana Agnieszka Piwowar, prorektor do spraw studentów i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Do Polanickiego Szpitala trafi grupa 46 studentów czwartego roku Wydziału Lekarskiego. Zajęcia obejmą m.in. otolaryngologię, medycynę paliatywną, chirurgię plastyczną czy rehabilitację. Szpital w Polanicy posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia takich właśnie staży specjalistycznych.
11: Jesteśmy młodym szpitalem z bardzo doświadczoną kadrą, wysokospecjalistyczną, ze wspaniałymi lekarzami. Jesteśmy szpitalem wysokospecjalistycznym, zabiegowym. Posiadamy bardzo dobrze wykształconą kadrę medyczną, nie tylko jeżeli chodzi o wykształcenie merytoryczne, ale praktyczne, specjalizacyjne oraz posiadamy wysokiej klasy sprzęt medyczny, którym możemy się poszczycić. Często zdarzają się też takie sprzęty, gdzie jesteśmy jednymi albo dwoma właścicielami w Polsce.
9: A to już dr Renata Jaszcze-Zalewska, prezes Zarządu Specjalistycznego Centrum Medycznego imienia Jana Pawła II w Polanicy Zdroju. Władze uczelni planują rozszerzenie programu zajęć na kolejne lata studiów w tej placówce. Program dla studentów 5 i 6 roku zostanie wdrożony w kolejnych semestrach akademickich. Współpraca ma ułatwić studentom dostęp do wiedzy praktycznej w mniejszych grupach szkoleniowych. Z Polanicy Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
8: Trwa remont stawu w Siedlcach w gminie Lubin. Wartość inwestycji wyniesie blisko 200 tysięcy złotych.
12: Może mała Wenecja z tego nie powstanie, ale wiele ma się zmienić. Zbiornikowi zostaną przywrócone funkcje retencyjne, a przy okazji poprawiony zostanie jego stan techniczny i estetyka otoczenia. To inwestycja, która pozwoli zachować to miejsce dla mieszkańców i kolejnych pokoleń. Na terenie stawu w Siedlcach trwa obecnie usuwanie zbędnej roślinności porastającej czaszę zbiornika oraz jego pogłębianie. Usuwany jest również system korzeniowy roślin, które przez lata rozrosły się na dnie stawu. Jak mówi wójt gminy Lubin Norbert Grabowski:
13: dbamy nie tylko o drogi, chodniki czy sieci techniczne. Ważne są również miejsca, które budują jakość życia mieszkańców. Takie stawy, oprócz funkcji retencyjnych i przeciwpożarowych, mogą być przestrzenią odpoczynku, kontaktu z przyrodą. Chcemy, aby również takie zakątki naszej gminy były zadbane i służyły mieszkańcom przez wiele lat.
12: W kolejnych etapach wykonane zostanie oczyszczanie poboczy stawu z samosiejek i nadmiernej roślinności. Wyrównane zostaną także lokalne zagłębienia terenu, a brzegi i część nadwodna zostaną obsiane trawą. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Podejrzany o posiadanie znacznych ilości środków odurzających 33-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego trafił do aresztu. Policjanci ustalili, że mężczyzna może posiadać narkotyki i zajmować się ich produkcją, mówi Beata Sosulska-Baran, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
3: W wyniku przeszukania miejsca zamieszkania 33-latka funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,60 kg marihuany. Ponadto podczas penetracji pomieszczeń mieszkalnych mundurowi znaleźli pokój, w którym znajdował się specjalnie przygotowany namiot wyposażony w profesjonalne oświetlenie, zegary sterujące oraz inne urządzenia służące do hodowli roślin i wytwarzania środków odurzających. Cała instalacja była przystosowana do prowadzenia nielegalnej działalności narkotykowej. Mieszkaniec powiatu karkonoskiego za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
8: Na kolejny raport zapraszamy już o 12.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: A w tym hit tipie naprawdę bardzo odlotowe trio Barry Wiles, Bob Shepard, The Clubmaster i ich najnowsza propozycja Wieku.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Za 11 minut godzina 12, a my sięgamy po kolejną z Waszych sobotnich propozycji. Anna pozdrawia wszystkich i życzy pięknej soboty, a z chęcią posłuchałaby piosenki You Don't Own Me, Grace i G-Eazy.

0: Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
0: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
5: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
4: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open. Marcin Krzemiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli jej zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
6: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
4: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 50.

0: 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, a zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą, czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
1: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
2: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
1: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
3: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
0: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No i stało się.
8: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
9: Ultima Auto zajmie się Twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą Spot.
10: Teraz jak nowe.
9: Dokładnie. Ultima Auto, Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio. Best of.

0: Muzyczne radio.
1: Lucas Estrada i Diamonds to nagranie za nami, a przed nami propozycja od Kuby z Legnicy, bo jak wiecie lub nie, więc informujemy, trwa właśnie program Best Of, który łączymy z graniem na życzenie. To propozycja od Kuby z Legnicy, a my informujemy Was też, że osoby, które wysyłały SMS-y pod numer 7248 z odpowiedzią, dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków, informujemy Was, żebyście mieli już przy sobie telefony, bo już za moment rozstrzygnięcie naszego konkursu.
0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Kubanzalia i Kyoto, a teraz z Kyoto przenosimy się do samego serca Borów Dolnośląskich.
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Kliczków. Już od średniowiecza perła Borów Dolnośląskich. www.kliczków.com.pl.
0: Czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu Free Time. Już za moment zadzwonimy do jakiejś szczęśliwej osoby, która wygra voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w Zamku Kliczków. Ale zanim zadzwonimy, to kilka słów o tym naprawdę wyjątkowym miejscu. Zamek Kliczków to centrum konferencyjno-wypoczynkowe, w którym historia połączyła się z nowoczesnością, a tradycja ze współczesnością. Zamek Kliczków znajduje się w samym sercu Borów Dolnośląskich, a zarówno miłośnicy aktywnego wypoczynku, jak i szukający wyciszenia i pełnego relaksu znajdą tutaj swoje miejsce. Dobrze, więc dzwonimy i sprawdzimy, kto zrelaksuje się już niedługo w Zamku Kliczków. Dzwonimy. Sygnał jest, to już jest dobry znak. Sprawdzajcie telefony, być może to Halo? Do was dzwonimy. Dzień dobry, Muzyczne Radio, Marta Wojtunik. Kogo mam po drugiej stronie?
2: Grzegorza.
0: Z?
2: Jeleniej Góry.
0: Dobrze, to jest świetna odpowiedź. Grzegorz, wysłałeś do nas SMS. Napisałeś tak. W nim, że bardzo byś chciał zabrać swoją żonę do takiego zamku, żeby poczuła się jak królowa i żeby podziękować jej za wspólnie spędzone lata. No to pierwsze pytanie. Tak. Ile tych lat? Za ile lat trzeba dziękować żonie?
2: 10.
0: 10. O, to bardzo ładna, okrągła rocznica. No i dziękować będziesz w równie piękny sposób, bo w Zamku Kliczków czeka na was weekend, a podczas tego super weekendu świetne śniadania, kolacje, przejażdżka bryczką, bukiet świeżych kwiatów w pokoju, masaże relaksacyjne, masaż twarzy i wiele, wiele innych napraw.
2: Będzie w szoku.
0: Będzie w szoku. A jak żona ma na imię?
2: Ilona.
0: Super, to możesz już Ilonie powiedzieć, że udało się. Spędzicie weekend w Zamku Kliczków. Bardzo ci dziękujemy, zostań z nami na linii, już za moment dogadamy szczegóły, a was informujemy, że za tydzień również do wygrania będzie taki wyjątkowy voucher, więc wysyłajcie SMS-y cały czas pod numer 7248 i odpowiedzcie tam na pytanie, dlaczego zależy wam na spędzeniu czasu w tym naprawdę wyjątkowym miejscu.
1: Free Time w Muzycznym Radiu. Sponsorem konkursu był Zamek Kliczków. Już od średniowiecza perła Borów Dolnośląskich. www.kliczków.com.pl.
3: Muzyczne Radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
0: Teraz jeszcze Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: 23 minuty po godzinie 12 to odpowiednia pora, żeby sięgnąć po kolejną z waszych propozycji. Ta konkretna jest od Magdy z Wałbrzycha z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Dance with Somebody.

0: Reklama.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/piotrus-szliwa siepomaga.pl/piotrus-szliwa Telefon 691-993-874 691-993-874.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Towarzyszą nam już dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli od 20 do 22 stopni w regionie. Zachmurzenie cały czas jest umiarkowane bądź duże, jeżeli chodzi o przelotne opady deszczu. One dziś głównie będą towarzyszyły nam na południu Dolnego Śląska.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Jakość powietrza w regionie bez zmian cały czas jest doskonała, a jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest cały czas stabilne, wynosi 1018 hektopaskali. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
5: Jak już informowaliśmy, w Bolesławcu powstanie nowoczesne, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Miasto otrzymało na tę inwestycję ponad 4 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Obiekt zostanie wybudowany na terenie tzw. basenów odkrytych przy ulicy Spacerowej. Ze względu na zagrożenie podtopieniami teren musi zostać odpowiednio zabezpieczony. Jak podkreśla Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, jest to konieczne, ponieważ wartość powstającej tam infrastruktury sięga dziesiątek milionów złotych.
6: Każde boisko jest zabezpieczone. Tutaj wiemy, że część była podtopiona, ale kwestia związana z wałami jest sprawą kluczową. Musimy być gotowi także na anomalia pogodowe, ale chcę powiedzieć, że tego typu boiska są przede wszystkim boiskami, które odsączają wodę. Mieliśmy kilka takich przykładów, jak na przykład w Lubaniu, gdzie ta woda naszła i zeszła. Na szczęście nie ma tutaj sytuacji takiej, jaka zdarzyła się na terenach powodziowych o takiej dużej intensywności siły wody. Ja przypomnę, że blisko 200 milionów złotych inwestujemy w odtworzenie infrastruktury sportowej na Opolszczyźnie i szczególnie, szanowni państwo, w Kotlinie Kłodzkiej. Przypomnę, że tam, gdzie puściła Tama w Soniu Śląskim, będziemy w tym roku, w lipcu lub w czerwcu, otwierać boisko, ale tam to boisko zostało absolutnie tak jak pod wielkim ciśnieniem, dlatego że to jest jedno z najbardziej symbolicznych miejsc w stronie śląskiej, gdzie w odległości około 400 metrów od Tamy to boisko po prostu zostało w pełni zniszczone. Tutaj nie widzimy takich zagrożeń, ale jeżeli one się pojawią, to także będziemy prosić o to, aby ta część infrastruktury wałów była po prostu odpowiednio zabezpieczona. To jest naturalne. Mamy ośrodek, w którym jest obok także inwestycja za kilkadziesiąt milionów złotych basenowa, więc ten teren musi być po prostu w przyszłości chroniony, bo to jest po prostu majątek publiczny gminy i te rzeczy bezpieczeństwa są oczywiście ważne.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Wkrótce rozpocznie się kolejny etap modernizacji Parku Miejskiego we Lwówku Śląskim. Projekt przewiduje m.in. wykonanie nowego pomostu, siłowni pod chmurką, instalację kolejnej fontanny oraz przebudowę alejek. Niestety spowoduje to konieczność czasowego przeniesienia w inne miejsca organizowanych na terenie parku wydarzeń, mówi Dawid Kobiałka, burmistrz Lwówka Śląskiego.
7: Zbudujemy dodatkowy pomost, będzie wreszcie toaleta, na którą wiele lat mieszkańcy czekali. Myślę, że do końca tego roku, maksymalnie na początku przyszłego roku budowa będzie zakończona. Park Rock, który miał odbyć się w sierpniu właśnie w parku, jak co roku, niestety, ale będzie musiał być przeniesiony. Prawdopodobnie będzie zrealizowany w dworku. Natomiast spotkanie, które co roku organizują ogromną imprezę, czyli Dary Lasu, nasi tutaj sąsiedzi ze Starostwa Powiatowego, prawdopodobnie będzie to rynek miejski.
5: Na koniec Kwisonalia 2026 w Gryfowie Śląskim. To propozycja dla miłośników sportu, historii i dobrej zabawy, która potrwa do niedzieli. Dzisiaj z placu przy Szkole Podstawowej nr 2 ruszy kolorowa parada, mówi Daniel Koko, burmistrz Gryfowa Śląskiego.
8: Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców i nie tylko mieszkańców do udziału w kwisonaliowej paradzie, która przejdzie ulicami naszego pięknego miasta. Startujemy o godzinie 17.10 spod Szkoły Podstawowej nr 2, by wspólnie przejść na Gryfowski Rynek, gdzie odbędzie się historyczna scenka, brama nawiązująca do dziejów naszego miasta. Po przedstawieniu parady ruszymy na bulwar nad Kwisą. Będzie oficjalne otwarcie kwisonaliów 2026. Stwórzmy razem cudowną atmosferę tegorocznych kwisonaliów.
5: Tegoroczne kwisonalia to także koncerty gwiazd. Dzisiaj na scenie ustawionej na bulwarze nad Kwisą zagra raper Kubańczyk oraz popowy girls band Modelki. Natomiast w niedzielę na zakończenie święta Gryfowa Śląskiego wystąpi legendarna grupa Lombard, a Janusz Łuczak z zespołem zaprezentuje kultowe przeboje polskiej estrady. Tym zaproszeniem kończymy sobotnie raporty regionalne Muzycznego Radia. Na kolejne informacje z regionu zapraszamy w poniedziałek rano. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
6: Od Arkadiusza dla kochanej żony Ani, Felicjan Andrzejczak, Zapach kobiety.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Powraca do nas naprawdę odlotowe trio Barry Wilds, Bob Shepard, Da Club Master i ich nowa propozycja Vehicle.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Za 9 minut, godzina 13, już powoli kończy się program Best of i granie na życzenie, ale wy nie odchodźcie za daleko, bo w Muzycznym Radiu już za moment startuje najnowsze notowanie listy top30.pl. Tam usłyszycie tylko najlepsze, topowe polskie hity. Zapraszamy was już teraz na to najnowsze notowanie bardzo serdecznie, a dzisiejsze granie na życzenie kończymy propozycją od Kasi. O, to jest naprawdę dobra propozycja. Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real. Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
5: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie dwa koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektu wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirżą Andrejewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
7: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczyć.

0: Zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Początek wielkiego finału z udziałem Mei już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież. Natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie. Papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt. Tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowe, od prywatnych, bo Prevost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę.
2: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
4: Kolejne notowanie listy top30.pl uznajemy oficjalnie już za otwarte. Marta Wojtunik, witajcie. Przed nami 2 godziny, które spędzimy w towarzystwie tylko najlepszych polskich hitów. Przed nami topowa 30. W niej dziś 3 nowości. Bardzo, bardzo gorąco zaczniemy od nich. No i do tego premiery, a premier dziś sporo, bo aż 5. Rozsiądźcie się wygodnie. Zapraszamy na podróż do świata polskiej najlepszej muzyki.
3: Top30.pl.
2: Nowość.
4: Na miejscu 30 witamy dziś Martynę Baranowską i jej najnowsze nagranie Berlin.

0: Witelama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Witelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Witelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na 3 arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na gorące imprezy. Sobota, 6 czerwca. Wielki pojedynek DJ-ów. Zagrają Misza, Vaso, Moskiu. Wolisz inne klimaty? Zapraszamy na salę dance z największymi tanecznymi hitami. Do 22.30 wszystkie panie wchodzą za darmo. Imprezuj z nami w siódmym niebie w Legnicy.
6: Po reklamie.
7: Top 30.pl.
8: Nowość.

0: Na miejscu 29 nowość Marcin Maciejczak, Bryska, Grawitacja, i na miejscu 28 również nowość, czyli Ania Szlagowska i piosenka Ile. Jeżeli chodzi o dzisiejsze nowości w liście, to już by było na tyle. Są to nagrania, które wcześniej spędzały czas w naszej muzycznej poczekalni, ale teraz już znalazły swoje miejsce w głównym zestawieniu. My dziś premierowo będziemy przedstawiać Wam aż 5 utworów, dlatego pędzimy teraz z pierwszym z nich. Jest to nagranie, które łączy dwa zupełnie inne muzyczne światy. Focus i Rahim, czyli świetna rapowa polska scena. Oni do współpracy zaprosili siostry Przybysz, czyli Natalię i Paulinę. One to bardziej taka soulowa polska scena muzyczna. Niby dwa osobne światy, ale bardzo szybko, jak dali znać w mediach społecznościowych, znaleźli wspólny muzyczny język i bardzo szybko powstało nagranie Krok w tył, które dziś przedstawiamy Wam premierowo.
1: Top 30.pl.

0: Jasiek Piwowarczyk, czyli totalny debiutant i jego pierwszy debiutancki singiel Halo Houston z nami na liście top30.pl w muzycznym radiu, dziś na miejscu 27.
1: Top30.pl.
0: Teraz też można powiedzieć debiutant Maciej Musiałowski. Wcześniej mogliśmy go usłyszeć w duecie z Julią Wieniawą w piosence Zabierz tę miłość, ale w końcu Maciej postanowił wydać swój autorski singiel, czyli piosenkę Flora, na miejscu 26.

0: Radio30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gangi&Paski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Zespół Lor i Wszystko jedno, wszystko źle. To nagranie ląduje na miejscu 23. Kto był z nami tydzień temu, ten wie, że na tej samej pozycji meldowało się tydzień temu. A my teraz przechodzimy do kolejnej premiery. To nagranie, które ma już 30 lat i które wszyscy doskonale znamy, ale które zostało odświeżone. Natalia Kukulska powróciła właśnie do jednego ze swoich największych przebojów i przygotowała jego totalnie nową wersję. Mowa o bardzo emocjonalnej piosence Dłoń. Premiera tej nowej wersji odbyła się dosłownie tydzień temu i jednocześnie jest muzyczną zapowiedzią bardzo hucznej jubileuszowej trasy Natalii Kukulskiej. Czy ona jest taka jak ja? Podczas tej trasy Natalia poinformowała, będzie sięgać po swoje największe hity sprzed wielu lat, również te dziecięce. A jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to u nas też wystąpi we Wrocławiu 28 grudnia. Bilety już na wydarzenia są dostępne.
2: Top 30.pl.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na gorące imprezy. Sobota, 6 czerwca. Wielki pojedynek DJ-ów. Zagrają Misza, Vaso, Moskiu. Wolisz inne klimaty? Zapraszamy na salę dance z największymi tanecznymi hitami. Do 22.30 wszystkie panie wchodzą za darmo. Imprezuj z nami w siódmym niebie w Legnicy.
6: Po reklamie. Hej, tu Vixen, słuchacie listy top

0: Cleo i kolory lata. To nagranie ostatnio polecaliśmy Wam na miejscu 18, a dziś delikatnie niżej, bo o jedno oczko na miejscu 19.
1: Top30.pl.
0: Kolejne nagranie to zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. Mrozu szykuje się do premiery swojego krążka. Krążek ma ukazać się we wrześniu, a nagranie, którym je teraz promuje, jest bardzo soulowe, nieco egzotyczne. Nie ma miejsca jak dom, dziś na miejscu 18.

0: top30.pl.
1: Znajdujemy się już prawie w połowie naszego dzisiejszego notowania listy top30.pl. Przed nami miejsce 16, a na nim modelki. Ich totalna nowość z ich nowego albumu Lubię Cię jak lato. A kto chciałby dziś na żywo usłyszeć modelki, to jest taka okazja. Rozpoczęły się już kwisonalia. Właśnie tam dziś na scenie będzie czekał na was Kubańczyk, a następnie modelki. A ja lubię cię jak lato, a kto?

0: Reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
2: Czas na wiadomości.
4: Za chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi. Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Pięciolatka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która, jak się okazało, była pijana i niewykluczone, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię D. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
5: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
4: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka

0: zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Rolanda Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da ma i też kolejny awans w światowym rankingu. Będzie 14, a to daje pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
3: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego sobotniego spotkania z listą Top30.pl. Tylko polskie topowe hity, one z nami do godziny 15. Jesteśmy już na miejscu 13, a na nim wita się z nami Szymon Wydra, zespół Carpe Diem i Wciąż mamy moc.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl. To się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
10: Po reklamie.
1: Top 30.pl.

0: Polski artysta o niesamowicie mocnym głosie. Krzysztof Zalewski, Lepiej już było. To nagranie cały czas na liście top30.pl leci w górę. Bardzo chętnie na nie głosujecie na naszej stronie muzycznaradio.pl w zakładce top30.pl. Dziś miejsce 14 opuszcza i zajmuje pozycję 12.
1: Top30.pl.
0: Sprawdzamy, co dzieje się na miejscu 11. Kamil Bednarek, Staszek z Gór, oni lecą o 6 miejsc w dół z miejsca 5 i meldują się na pozycji 11 z piosenką Rób tak, żeby ci cieszyło.

0: Młody W na miejscu 9 na moment. My teraz na moment zatrzymamy się przy naszych premierach.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Kolejną z nich jest efekt współpracy Natalii Grosiak, Belli i Kati, czyli tegorocznego składu Babiego Lato. Babiego Lata. Babie Lato to projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienie Festival. Po raz czwarty już w tym roku powraca ten projekt w składzie, tak jak wspominaliśmy, Natalia Grosiak, Bella i Katia. Dziewczyny już wydały singiel Dwa Słońca, który otworzył pierwszy rozdział tegorocznego projektu Babie Lato. Czas na kolejny singiel. Kolejny singiel Co chcę, to mam. To nagranie premierowo przedstawiamy na liście top30.pl.
2: Top30.pl.

0: nowe hity. Reklama. Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz, w salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz. Autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Klub Seven Heaven Legica zaprasza na gorące imprezy. Sobota, 6 czerwca. Wielki pojedynek DJ-ów. Zagrają Misza, Vaso, Moskiu. Wolisz inne klimaty? Zapraszamy na salę dance z największymi tanecznymi hitami. Do 22.30 wszystkie panie wchodzą za darmo. Imprezuj z nami w siódmym niebie w Legnicy.
7: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Top 30.pl.

0: Ekipa ODZ i DJ Shadowface Latina, lepszy dzień. To nagranie cały czas leci w górę, otrzymuje bardzo dużo od was wsparcia w formie głosów, które cały czas możecie oddawać na stronie muzyczneradio.pl. Lecą z miejsca 11 na miejsce 8.
1: Top30.pl.
0: Tydzień temu na miejscu 8, dziś już na miejscu 7. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Młodość.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Paula Roma, Sarsa, przyznaje się, to nagranie dziś już na miejscu szóstym. Zbliżamy się naprawdę wielkimi krokami do finału dzisiejszego notowania listy Top30.pl, ale zanim to jeszcze mały przystanek w naszych premierach. Czas na ostatnią z nich, a ta jest ściśle związana z Jelenią Górą, bo to nagranie od jeleniogórskiego zespołu Leniwiec, który wydał niedawno swój nowy album Świat nie jest gotowy na Polskę, a na tym albumie znajduje się bardzo wciągające nagranie Skala, w które dziś po raz pierwszy przedstawiamy Wam na liście Top30.pl.
2: Top30.pl.
3: Siemanko, z tej strony zespół Leniwiec.
4: Słuchacie listy Top30.pl i naszej nowej piosenki.

0: Reklama. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
3: Po reklamie.
4: Top30.pl.

Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Hela Mary i jej makaron wystrzelił w górę naprawdę na liście top30.pl, ostatnio na miejscu 10, czyli też całkiem nieźle, ale dziś to już naprawdę bardzo dobrze, bo przed samym podium na miejscu 4. No właśnie, jak już wspominamy o podium, to teraz czas poznać nagrania, które dziś są najwyżej notowanymi i które będziemy polecać Wam na samym szczycie listy. Zaczynając oczywiście od miejsca 3, Olivia Socha Oczy, to nagranie już od kilku tygodni cały czas na podium, dziś delikatny spadek z miejsca 2. Nieco wyżej melduje się duet znakomity Kuba i Kuba, Stygnie Lato na miejscu 2 i na samym szczycie, chyba nie mogło być inaczej, po raz kolejny męskie granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut z alia Vito Bambino i piosenka Na Reszcie, którą zakończymy dzisiejsze notowanie. Na kolejne zapraszamy Was już za tydzień po godzinie 13. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za dziś. Do usłyszenia.
0: Top 30.pl.

0: Kolimę. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na gorące imprezy. Sobota, 6 czerwca. Wielki pojedynek DJ-ów. Zagrają Misza, Vaso, Moskiu. Wolisz inne klimaty? Zapraszamy na salę dance z największymi tanecznymi hitami. Do 22.30 wszystkie panie wchodzą za darmo. Imprezuj z nami w siódmym niebie w Legnicy.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 15.
7: Czas na wiadomości.
9: Trzymamy kciuki za maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki. Marcin Krzemiński, wybiła 15, Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem, Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
10: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
11: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuję, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
10: Z kolei trener Chwalińskiej, Jarosław Machowski, zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
12: 9 meczów w rzędu grała. Było to jak fizycznie, psychicznie wymagające.
10: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
9: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż Pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, między innymi na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Kropówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi. Średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.
7: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Bardzo rytmiczne dźwięki, ale dalekie od heavy metalowych, chociaż niektórzy na pewno chcieliby usłyszeć dzisiaj coś z repertuaru na przykład grupy Slayer, bo dzisiaj 6 czerwca obchodzimy właśnie Dzień Slayera, ikona muzyki heavy metalowej. Niewątpliwie ich święto zostało uchwalone przez ich fanów, a data uchwalenia tego święta też jest bardzo wymowna, bo był to właśnie 6.06.2006 i jeszcze w dodatku oficjalnie o godzinie 6:06. W ramach obchodów przewiduje się m.in. puszczanie na cały regulator twórczości Slayera. Oczywiście prosimy tego nie czynić, jeżeli chcemy mieć dobre układy z sąsiadami. My również dzisiaj odpuścimy. Na pewno popołudniową, sobotnią porą nie będziemy tutaj przemycać aż tak bardzo ekstremalnych dźwięków, no ale oczywiście jesteśmy z fanami grupy Slayer. Pozdrawiamy serdecznie, no i również pamiętamy o was właśnie dzisiaj, 6 dnia czerwca, bo dziś mija dokładnie 20 lat od momentu, kiedy ten dzień został ustanowiony. Mamy również dzień jojo, to coś więcej niż taka zwykła zabawka. Ciężarek zawieszony na sznurku pozwala wykonywać zawiłe triki, a zawody w jojo cieszą się dużą renomą. W dzień jojo na przykład warto spróbować swoich sił, wykonać jakieś kombinacje, no a niewątpliwie jest to dość dobra alternatywa dla innych rozrywek, jaką jest na przykład siedzenie przed komputerem. Proszę spróbować, może warto, a już na pewno warto zostać z nami. Muzyczne Radio poleca się na najbliższe godziny do 20. Dawid Wencel. Zapraszam, dzień dobry.
1: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
2: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na 3 arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Po reklamie. Best of w Muzycznym Radiu. Tylko najlepsze hity.

0: Music News z nowościami i premierami, jakich całe mnóstwo przewija się przez muzyczne fale muzycznego radia. Dziś chcielibyśmy zwrócić Waszą baczną uwagę na najnowsze single od takich artystów jak The Avenger, Yearbooks i Franklin. Tomek Dudkiewicz i Music News. Sprawdźcie szczegóły. 3210. Zaczynamy. Francuski producent The Avenger łączy siły z ikoną muzyki house Altra Nate w nowym singlu Starlight. Utwór inspirowany złotą erą disco i French Touch to energetyczna propozycja stworzona z myślą o klubach, festiwalach i wszystkich miejscach, w których muzyka łączy ludzi. Starlight jest hołdem dla dziedzictwa muzyki disco, house'u i francuskiej sceny elektronicznej, której przedstawiciele tacy jak choćby Daft Punk i Cassius wywarli ogromny wpływ na rozwój współczesnej muzyki tanecznej. Jednocześnie utwór pozostaje w pełni współczesny, łącząc elegancką produkcję, chwytliwe melodie i klubową energię charakterystyczną dla twórczości The Avenera. Nowy singiel niesie prosty, ale ponadczasowy przekaz zakorzeniony w kulturze disco. Muzyka ma łączyć ludzi, zachęcać do wspólnego przeżywania emocji i tworzyć przestrzeń do celebracji chwili. Dzięki współpracy z Altra Nate, Starlight staje się nie tylko klubowym hymnem, ale także spotkaniem dwóch pokoleń artystów, dla których parkiet taneczny pozostaje miejscem wolności, radości i wspólnoty. Dalej pozostajemy w temacie gorących premier. Babylon to najnowsza propozycja od Yearbooksa, w której duch lat 20. XX wieku spotyka się z nowoczesną elektroniczną produkcją. Efektem jest utwór pełen luzu, tanecznego groove'u i nostalgii, podanej wyjątkowo współczesnej formie. W singlu Babylon Yearbooks przywołuje klimat letnich nocy, łącząc taneczną energię z płynnym, atmosferycznym groove'em. Numer niesie ze sobą naturalny luz, który idealnie pasuje do letnich festiwali i ciepłych nocy przeciągających się aż do świtu. Utwór łączy ducha nagrań z lat 20. XX wieku z nowoczesnym stylem produkcji charakterystycznym dla 2026 roku. Efektem jest brzmienie vintage, które okazuje się jednocześnie zaskakująco futurystyczne. Ciepłe tekstury, nostalgiczne elementy i współczesna elektroniczna produkcja naturalnie się tutaj przenikają, pokazując kolejne oblicze twórczości artysty. Za sprawą Babylon Yearbooks buduje klimat bez zbędnego komplikowania formy, wciągając słuchacza w swój świat już od pierwszych dźwięków. Music News. Teraz także muzyczna nówka, ale z naszego krajowego podwórka. Paznokcie z Pinteresta to najnowszy singiel Franklina i jednocześnie druga zapowiedź nadchodzącego albumu tego artysty. Utwór opowiada o zakochaniu w detalach, analogowych zdjęciach, kolorowych paznokciach i tych krótkich momentach, które na co dzień po prostu łatwo przeoczyć. Singiel osadzony jest w codziennym chaosie, spóźnionych pociągach, przypadkowych sytuacjach i relacji, która mimo całego zamieszania daje poczucie, że wszystko jest dokładnie na swoim miejscu. To nostalgiczna, ciepła historia o bliskości i uważności na drobne elementy, które budują emocje silniejsze niż wielkie deklaracje. Paznokcie z Pinteresta kontynuują kierunek zapowiedziany przez wcześniejsze wydawnictwa Franklina, jednocześnie odsłaniając bardziej intymną i subtelną stronę nadchodzącego materiału tego właśnie artysty. To jeszcze sprawdźmy kolejne premiery. David Vendetta, We Are The Light, Felix Kartal, Scream i Jonas Blue z nagraniem Girl. Na te nowości możecie liczyć, włączając muzyczne radio. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.
1: Muzyczne radio.
2: Music News. Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
3: Po tej garści muzycznych doniesień czas zagrać nowy numer, który dziś pojawia się bardzo często. Sony Fodera, Libianka, Let Me Be In Your Arms.

Jak to kiedyś śpiewał Andrzej Rosiewicz? Czy czuje pani czacze, czy czacze pani zna, ja pani wytłumaczę, co znaczy cza-cza-cza. Nieważne co znaczy, ważne, że idealnie wpasowała się w klimat soboty, szelo i czacza. A teraz już do prognozy pogody, na którą zaprosimy o 15.30 Capital City i właśnie taki numer. Safe and Sound.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/piotrus-szliwa siepomaga.pl/piotrus-szliwa Telefon 691-993-874 691-993-874
5: Pogoda.
6: Pogoda zmienną jest, ale na pewno nie, jeżeli chodzi o temperaturę, bo zarówno dziś, jutro, jak i w poniedziałek od 22 stopni w Kotlinach do 24 na dolnośląskich nizinach. Ale zmienną jest pogoda, jeżeli chodzi o słońce i opady deszczu, bo dzisiaj i jutro jeszcze może popadać, ale w poniedziałek już pogodnie, we wtorek znów deszcz, w środę pogodnie, w czwartek deszczowo. No i tak w szkocką kratę upłynie nam kolejny tydzień. Ciśnienie dzisiaj jest stałe, ale biometr jest bardzo niekorzystny, wiatr słaby, jutro miejscami zawieje dość mocno z północnego wschodu, a zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu możliwymi jeszcze dzisiaj wieczorem, najbliższej nocy i jutro w ciągu dnia również.
2: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
6: Niby o śpiącej Joli, ale za to bardzo pobudzająco w to sobotnie popołudnie Czarno Czarni, a za chwilę Leony i

Ale spokojnie, ale pięknie to nagranie się zakończyło. Leony, G-Eazy i By Your Side. Teraz już trochę szybciej. Przypomnienie przeboju sprzed wielu lat, Kolonia i Soul Sexy, a my pozdrawiamy wszystkich tych, którzy słuchają muzycznego radia w tej chwili w takich trochę nietypowych miejscach. Ale oczywiście, jeżeli jesteście na Dolnym Śląsku w zasięgu naszych naziemnych nadajników, no to oczywiście też gorąco Was pozdrawiamy, chociaż przede wszystkim teraz pozdrowienia wędrują w stronę tych, którzy rzeczywiście gdzieś poza Dolnym Śląskiem, gdzieś daleko, daleko za pośrednictwem być może internetu nas słuchają. Wiemy, że jest grupa z Gdyni, która podróżuje gdzieś w okolicach Bawarii na pograniczu niemiecko-czeskim i oni tam słuchają przez internet muzycznego radia podczas swoich wojaży. Gorące pozdrowienia, uściski, muzyczne radio z Wami.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No i stało się.
6: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
7: Ultima Auto zajmie się Twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
8: Teraz jak nowe.
7: Dokładnie. Ultima Auto, Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
1: Po reklamie. Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip,
2: z którym spotykamy się co godzinę i jeszcze raz spotkamy się przed godziną 17 w ramach Coveromanii. Też zagramy wam ten numer i trochę opowiemy o wersji oryginalnej, która powstała w latach 70. A nazywa się Vieco, to Barry Wiles, a także Bob Shepard and the Clubmaster.

Bardzo kasowy to był film, który przyciągnął naprawdę wiele osób do kin. Dawno, dawno temu to było, ale do dziś pamiętamy Głupi i Głupszy i ten motyw muzyczny Ballad of Peter Pumpkinhead, Crash Test Dummies. A teraz już do wiadomości Oscar Sims, a także Florida.

0: 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
1: Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem, są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku. Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
7: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
6: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji, wolność, ale z odpowiedzialnością. Oby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym, pijąc duże ilości piwa.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: przed lat w muzycznym radiu.
1: Po tej zapowiedzi chyba niczego nie trzeba dodawać. Oczywiście Coveromania zaprasza Was jak w każdą sobotę po godzinie 16. Nowe wersje starych utworów będą królowały na naszej antenie przez 60 najbliższych minut. A na dobry początek Brenda Russell i wspomnienie jej największego przeboju z roku 88, Piano in the Dark. Był to w ogóle pierwszy singiel z jej albumu zatytułowanego Get Here. Początkowo zupełnie inna piosenka miała być tym pierwszym singlem, a mianowicie Gravity, ale producent stwierdził, że dużo bardziej odda klimat artystki i klimat, jaki chce przekazać Brenda Russell właśnie ta piosenka Piano in the Dark. I chyba się nie mylił, bo rzeczywiście utwór jest wyjątkowo klimatyczny i fantastycznie słucha się tej piosenki, zwłaszcza wieczorową porą. Ale w krótkim fragmencie posłuchajcie teraz, czyli tuż po godzinie 16 w Coveromanii, a później zagramy Wam nową wersję tego przeboju sprzed lat.

0: Być może pamiętacie teledysk do tego nagrania, pierwsza wersja, bo zostały wydane dwa wideoklipy. Pierwsza została nakręcona czarno-biała i pokazuje Brendę w jej mieszkaniu przygnębioną, gdy myśli o swoim kochanku, długowłosym blondynie grającym na pianinie, czyli tutaj jakby obraz bardzo dokładnie korespondował z tematyką tego utworu, a drugi teledysk został nakręcony już w kolorze i głównie pokazywany był w USA, gdzie uśmiechnięta Brenda występuje ze swoim zespołem w słabo oświetlonym klubie nocnym, z wieloma osobami, które ją otaczają i jeszcze w dodatku podczas nocnej burzy. Też bardzo klimatyczny wideoklip, a sama piosenka przyniosła wokalistce dwie nominacje do nagrody Grammy w roku 89, w tym jedną za piosenkę roku. W ogóle Piano in the Dark ukazał się dopiero 9 lat po poprzednim singlu Brandy Russell, czyli nie była zbyt wylewną artystką zarzucającą rynek muzyczny przeróżnymi piosenkami, tylko trzeba było trochę na kolejny przebój poczekać. Trafił niemalże od razu na listę Billboardu i zdobył dużą popularność. Piosenka stała się w ogóle największym hitem Brandy Russell, osiągając szóste miejsce w tym najważniejszym amerykańskim zestawieniu, ósme miejsce również na liście R&B i utwór odniósł również sukces w Wielkiej Brytanii, osiągając co prawda tylko 23 miejsce na tej najważniejszej liście brytyjskiej, ale utwór spędził w zestawieniu ponad 3 miesiące dzięki powolnemu, lecz systematycznemu wspinaniu się do szczytu. Na szczyt się nie wspiął, zajął zaledwie 23 miejsce, ale przez 3 miesiące gościć na jednej liście przebojów to już naprawdę sukces nie byle jaki. Brenda Russell, Piano in the Dark w roku 88. Całkiem niedawno tę piosenkę przypomniała Ina, a teraz posłuchamy tej najnowszej, najświeższej odsłony The Soffer, Cry Just a Little.
1: Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: na ciebie.
1: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Po reklamie. Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Say, say, say, oczywiście w nowszej wersji, bo z roku 2006 to High Tack, a oryginał pochodzi oczywiście z roku 83, Michael Jackson i Paul McCartney. Ci panowie właśnie wyśpiewali oryginalną wersję tego przeboju. Przyjaciele wówczas na pewno, bo w roku 82, czyli rok wcześniej, nagrali już inną piosenkę wspólnie, The Girl Is Mine, na płytę Michaela Jacksona, a na album Paula McCartneya została napisana właśnie ta piosenka, autorstwa w zasadzie Michaela Jacksona, bo większość osób, które wówczas w otoczeniu artystów przebywały, twierdzą, że właśnie większa część tekstu do nagrania Say Say Say pochodziła spod pióra Jacksona. Jaka jest prawda tego, nie wiadomo, w każdym razie jedno jest pewne. Panowie przez wiele miesięcy spędzali wspólnie czas w studiu nagraniowym i bardzo się zaprzyjaźnili. Paul McCartney wziął pod swoje artystyczne skrzydła Michaela Jacksona. Paul McCartney nawet w wywiadach twierdził, że Michaela Jacksona traktował jak młodszego brata, któremu udzielał bardzo dużo wskazówek, jak odnaleźć się w show biznesie. Wspominał o prawach autorskich do przebojów grupy The Beatles, przekonywał, jak bardzo opłacalne jest posiadanie praw do tych przebojów, co spotkało się z wyjątkowym zainteresowaniem Michaela Jacksona, który nawet miał powiedzieć podczas jednej z rozmów Paulowi McCartneyowi, że kiedyś kupię twoje piosenki. Paul McCartney oczywiście nie przyjął tego na serio, obrócił wręcz w żart i nie spodziewał się, że Michael Jackson rzeczywiście zaprzepaści całą ich przyjaźń chęcią zysku, bo jak wiemy, po latach Michael Jackson rzeczywiście nabył prawa autorskie do przebojów grupy The Beatles, no i w tym momencie przyjaźń panów prysła jak bańka mydlana, ale ich wspólny przebój przetrwał. Say, say, say nawet doczekał się nowszej wersji High Tack za nami, a w latach 80. oczywiście Paul McCartney i Michael Jackson. Utwór, który był numerem jeden w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Norwegii, Szwecji i kilku krajach, osiągnął także drugie miejsce w Wielkiej Brytanii oraz zbliżył się do pierwszej dziesiątki w Australii, Austrii, Nowej Zelandii, Holandii, Szwajcarii i jeszcze w ponad 20 innych krajach, których nie będziemy tutaj wymieniać. Magazyn Billboard umieścił utwór na 41. miejscu pod względem wielkości przeboju wszechczasów. Piosenka została również uznana za 9. najlepszą kolaborację wszechczasów w ankiecie czytelników Rolling Stone. Wielki przebój za nami w wykonaniu High Tack, Say Say Say.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Teraz wśród coverów polska piosenka w wykonaniu zespołu Kludi, polskiego zespołu rockowego założonego w Częstochowie w roku 2012, czyli grupa liczy sobie już 14 lat, a wokalistką jest Klaudia Trzepizur. I to właśnie Klaudia jest takim znakiem rozpoznawczym zespołu Kludi, chociażby z uwagi na niewątpliwie przykuwający ucho wokal, bo przecież właśnie zespół Kludi wykonał covery takich przebojów jak Zombie, The Cranberries, także Christmas Time Briana Adamsa, ale nie tylko, bo na przykład pokusili się również o przeróbkę Sweet Child O' Mine Guns N' Roses, czy chociażby Radioactive grupy Imagine Dragons. Dreamer Ozziego Osborna również znalazł się w ich repertuarze, a także It's a Heartache Bonnie Tyler, ale my dzisiaj posłuchamy zupełnie innej, takiej mniej oczywistej piosenki i jako, że w tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Dziecka, dokładnie w poniedziałek, no to pojawi się na naszej antenie coś z Akademii Pana Kleksa. Już za chwilę piosenka o meluzynie, którą w oryginale wykonała Małgorzata Ostrowska. Małgorzata Ostrowska z zespołem Lombard jutro pojawi się na scenie w Gryfowie Śląskim w ramach Quizon. Jutro wieczorem koniecznie bądźcie tam razem z Muzycznym Radiem i razem z grupą Lombard. Mamy informację, że jest duże prawdopodobieństwo, że ta piosenka, którą już za chwilę w coverze usłyszycie, pojawi się również na scenie w Gryfowie Śląskim. Ale najpierw krótko o tej właśnie meluzynie, czyli historii podwodnej miłości. Jest to piosenka z filmu Podróże Pana Kleksa z muzyką Andrzeja Korzyńskiego i z tekstem Krzysztofa Gradowskiego. Utwór wykonała, jak wspomnieliśmy, Małgorzata Ostrowska w wcielając się w filmie w postaci królowej Aby. Piosenka łączy baśniową opowieść o miłości z sugestywną, lekko tajemniczą melodią, dzięki czemu stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i kultowych utworów z serii o panu Kleksie. No ale dobrze, kim jest ta meluzyna? Okazuje się, że jest to piękna kobieta kryjąca tajemnicę, o której jej mąż Rajmund nigdy miał się nie dowiedzieć. Co sobotę baśniowa meluzyna zmieniała się od pasa w dół i według różnych źródeł wyrastał jej wtedy albo wężowy, krowy, albo smoczy, albo rybi ogon. Wychodząc za mąż, Meluzyna przestrzegła męża, żeby pod żadnym pozorem nie wchodził do jej komnaty w sobotę, ale mąż, jak to mąż ciekawski, musiał zajrzeć, nie byłby sobą, no i wtedy na mężczyznę spadła klątwa, która przyniosła nieszczęście i jemu, a także następnym pokoleniom. Sama Małgorzata Ostrowska przyznała się w jednym z wywiadów, że ona w ogóle nie miała pojęcia, o czym jest ta piosenka i kto to jest ta Meluzyna, ale zaśpiewała i to bardzo ładnie zaśpiewała, a w dalszej części wywiadu przyznała: dla mnie to było ogromne wyzwanie, głównie ta część aktorska. Absolutnie nie spodziewałam się, że Meluzyna osiągnie taką popularność. To było wyzwanie, którego się bardzo bałam i trochę się przed nim broniłam. Myślę, że nikt wtedy nie spodziewał się, że ten film będzie miał taką historię i my tę historię właśnie teraz przypominamy dzięki tej wersji zespołu Cludi. Meluzyna.
0: Coveromania w Muzycznym Radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz. Autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Po reklamie.
0: Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: Tej piosenki chyba jeszcze w Coveromanii wam nie przypominaliśmy, tym bardziej, że jest to bardzo świeża wersja Offenbach i Star Sailor 4 to the Floor, wersja na rok 2026, a oryginał pochodzi z roku 2003. Wtedy grupa Star Sailor wydała właśnie na swoim albumie ten utwór, decydując się zaprezentować go światu w trzeciej kolejności, bo to był trzeci singiel z płyty Silence is Easy. Stał się hitem i to w dodatku bardzo, bardzo dużym, osiągając pierwsze miejsce we Francji, Walonii, piąte miejsce w Australii oraz 24 miejsce w Wielkiej Brytanii. Piosenka opowiada o tym, że zawsze warto być blisko siebie, mowa o parze kochanków, bo na odległość związek nie do końca ma sens i tylko ta bliskość daje poczucie szczęścia i bezpieczeństwa. 4 to the Floor i rok 2003. Wtedy powstały też dwie wersje wideoklipu do tego nagrania, jedna do wersji albumowej, a druga została nakręcona na potrzeby remiksu Thin White Duke, bo taka wersja również pojawiła się na rynku muzycznym i zajęła również wysokie pozycje na listach przebojów. U nas przeróbka dosłownie sprzed kilku dni. Offenbach, Star Sailor i 4 to the Floor.
1: Coveromania w muzycznym radiu.
0: Skoro lato się zbliża, no to teraz zagramy Lato to magia. The Summer is Magic to utwór włoskiej grupy Playa Hitti, wydany w roku 1994 jako ich debiutancki singiel. Główne wokale wykonuje tutaj włoska wokalistka Giovanna Bersola, znana też jako Jenny B, którą być może kojarzycie z innym przebojem The Rhythm of the Night zespołu Corona. To doprowadziło do błędnego przekonania, że The Summer is Magic to kolejny przebój właśnie Korony. Piosenka trafiła na listy przebojów latem i jesienią roku 1994 w kilku krajach Europy, takich jak Włochy, gdzie osiągnęła drugie miejsce na liście Top 40 singli. Do pierwszej 40 dotarł utwór także w Argentynie, Austrii, Brazylii, Kolumbii, Danii, Francji, Niemczech, Meksyku, no i można tutaj te kraje wymieniać i wymieniać. Oczywiście w Stanach również znalazł się na najbardziej tanecznych listach przebojów. A najciekawszą chyba historią związaną z tym nagraniem jest trema wokalistki Giovanni Bersoli, która właśnie z powodu tego strachu przed publicznym występem nie pojawiła się nawet w teledysku promującym to nagranie. A utwór, trzeba przyznać, był bardzo udany. Oto co napisał jeden z recenzentów. Właśnie w chwili, gdy lato się kończy, ten eurotaneczny singiel z głosem Korony przywołuje wspomnienia z wakacji we Włoszech lepiej niż jakikolwiek album fotograficzny. Zatem jeżeli wy macie jakieś wspomnienia związane z tym nagraniem, no to teraz one na pewno odżyją. W roku 1994 Playa Hitti i The Summer is Magic, a teraz pod tym samym tytułem to nagranie wykonają Busty Rio, Audino i Carissa Hope i to był rok 2021.
1: Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania w muzycznym radiu.

0: I love you when you're under my skin.
1: W muzycznym radiu.
2: Ależ to był fantastyczny przebój Frank Sinatra i Bono z roku 93. I've got you under my skin. I chciałoby się powiedzieć, że Frank Sinatra rzeczywiście w oryginale wykonał ten utwór, ale prawda jest taka, że jednak piosenka powstała dużo, dużo wcześniej, bo już w roku 1936 została zanotowana wersja Cola Portera. W tym samym roku została również wprowadzona w musicalowym filmie Eleanor Powell Born to Dance, w którym wykonała ją Virginia Bruce i w tym również roku piosenka była nominowana do Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę, ale przegrała z The Way You Look Tonight. Jedno jest pewne, utwór został nagrany przez setki artystów, stał się rozpoznawalną niewątpliwie piosenką Franka Sinatry, ale nie tylko on ją śpiewał. W roku 66 ten utwór również wykonała grupa The Four Seasons, a szwedzka piosenkarka i autorka tekstów Nene Cherry odniosła europejski sukces dzięki przeróbce utworu na charytatywny album Red Hot and Blue z roku 90. Natomiast 3 lata później powstała właśnie ta wersja, której wysłuchaliśmy przed momentem. Frank Sinatra i Bono. Utwór został wydany na podwójnej stronie A razem z utworem U2 Stay Far Away So Close i osiągnął ten singiel 4. miejsce na brytyjskich listach przebojów. W Polsce piosenka również była bardzo popularna, emitowana bardzo często na antenach radiowych, a teraz z sentymentem i z taką trochę łezką w oku przypomnieliśmy sobie ten utwór w Coveromanii. Frank Sinatra i Bono, I've Got You Under My Skin.
1: Coveromania w muzycznym radiu.
2: Przed nami jedna z tych piosenek, które coverowane były naprawdę wiele, wiele razy. Altrana Tay i wielki przebój Free z roku 97. Otrzymał pozytywne recenzje od ówczesnych krytyków muzycznych, którzy chwalili wokalne umiejętności na tej produkcję, a od czasu premiery piosenka otrzymała wiele wyróżnień. Została uznana za jeden z najlepszych hymnów tanecznych lat 90. Stała się jak dotąd najbardziej udanym singlem na tej, trafiając na listy przebojów w wielu krajach na całym świecie. Osiągnęła pierwsze miejsce we Włoszech, a w Kanadzie, Francji, Islandii, Irlandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii również znalazła się na szczytowych pozycjach listy przebojów. Utwór znalazł się także na amerykańskiej liście Billboardu, osiągając 75. miejsce, a na liście Billboard Dance Club Play również zanotowała piosenka pierwsze miejsce. Altrana Tay wykonywała ten utwór w różnych programach telewizyjnych i z tym utworem w roku 97 naprawdę była na świeczniku. Jeden z recenzentów, Barry Walters, napisał tak: jedna z najbardziej niezależnych diw muzyki house tworzy hymny celebrujący wolność. No i teraz rzeczywiście, zgodnie z tytułem, powinniśmy poczuć się wolni, ale to nie będzie tym razem Altrana Tay, tylko Summer is Calling, Dead is Groove, Botai i Minge, Free.
1: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na 3 arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
6: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
7: Po reklamie.
0: Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Na pewno wszyscy dokładnie usłyszeliśmy w tym nagraniu ten charakterystyczny motyw muzyczny, który kojarzyć się może tylko z jedną piosenką. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, Zbigniewa Wodeckiego. Słowa Wojciech Młynarski, muzyka Zbigniew Wodecki, no i niewątpliwie utwór stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w jego repertuarze, łącząc melodyjność z głębokim przesłaniem emocjonalnym. Bo lubię wracać tam, gdzie byłem, to nie tylko nostalgiczna opowieść o miejscach i ludziach z przeszłości, ale także uniwersalna refleksja nad tym, jak wspomnienia i pierwsze miłości wpływają na nasze życie i emocje. Utwór zachęca do zatrzymania się i spojrzenia wstecz, by lepiej zrozumieć swoje uczucia. Zbigniew Wodecki śpiewał tę piosenkę zarówno solowo, jak i w wielu duetach, na przykład z Zofią Kamińską, a potem m.in. z Ireną Santor, Krystyną Giżowską, Krystyną Prońko, Eleni, Ewą Bem, no a jeden z bardziej pamiętnych duetów stworzył z Alicją Majewską, z którą przypomniał przebój na deskach Opolskiego Amfiteatru w roku 2015. Ważnym wykonaniem było też to z Hanną Banaszak w Opolu w roku 1988 i być może to wykonanie, które za nami również do historii przejdzie. Baranowski, Zbigniew Wodecki, Wróć.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Przed nami kolejna muzyczna przeróbka i Barry Wilds oraz towarzyszący mu ci, którzy pojawiają się w Coveromanii bardzo często. Bob Shepard and the Club Master i nagranie wieku sprzed wielu, wielu lat, bo z roku 1970. Wtedy został nagrany oryginał tego utworu przez rockowy zespół Ides of March na ich debiutancki album zatytułowany tak samo jak utwór, czyli wieku. Napisany przez wokalistę i frontmana Jima Petterica, utwór opowiada o dziewczynie, która często wykorzystywała go jako środek transportu, co skłoniło Petterica do przypuszczenia, że był on tylko jej pojazdem. Aranżacja zawiera charakterystyczny riff sekcji dentej, który sprawił, że niektórzy słuchacze w tamtych czasach, czyli na początku lat 70., mylili grupę z zespołem Blood, Sweat and Tears, bo oni również wtedy byli bardzo popularni. A jeżeli chodzi o utwór wieku, to odniósł sukces komercyjny i był uważany za najlepiej sprzedający się singiel w historii Warner Bros., bo z tą wytwórnią grupa Ides of March miała wówczas podpisany kontrakt płytowy. Utwór osiągnął drugie miejsce na liście Billboardu, trzecie w Kanadzie i tuż poza pierwszą 30 w Wielkiej Brytanii. Mimo to Ides of March nigdy nie nagrali ponownie żadnego przeboju i do dziś uznawani są za zespół jednego hitu. Później Petterick założył zespół rockowy Survivor, który znamy przecież z nagrania Eye of the Tiger, ale to jakby było już kolejne wcielenie Jima Petterica. Sam autor stwierdził, że był to żart. Taka piosenka z przymrożeniem oka, początkowo inspirowana antynarkotykowymi broszurami rozdawanymi licealistom. Ale Jim Petterick rozwinął genezę tej piosenki w artykule The Wall Street Journal i powiedział tak. W tamtym czasie byłem szaleńczo zakochany w dziewczynie o imieniu Karen. Miałem podrasowanego Plymouth Valiant z roku 64. Piękne auto, co by nie mówić, ale Karen ciągle prosiła o podwózki. Co tydzień woziłem ją do szkoły modelingu. Miałem nadzieję, że płomienie się zapalą. No ale się nie rozpaliły. Pewnego dnia wróciłem do domu przygnębiony i pomyślałem sobie, jestem tylko jej pojazdem. I pomyślałem, wow, pojazd? No i wymyśliłem tę piosenkę, a zanim się obejrzałem, nagrywaliśmy już ją w studiu. I to jest chyba najciekawsze w całej tej historii, że po nagraniu tej piosenki Karen i Jim Petterick pobrali się, czyli jednak zaiskrzyło. Może ta piosenka po prostu do tego związku była potrzebna. Ides of March, rok 70 i piosenka wieku, a my posłuchamy tego przeboju w wykonaniu Barry'ego Wildsa oraz Boba Shepherda and the Clubmaster.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: klasycznym radiu.
1: I Want It That Way, rok 99 i oczywiście od razu przypomniała nam się grupa Backstreet Boys i ich trzeci album studyjny Millennium, z którego właśnie ta piosenka pochodziła. Popowa ballada opowiadająca o romantycznym związku napiętym emocjonalnie. Taka właśnie była to piosenka, która spotkała się generalnie z pozytywnym przyjęciem. Wielu krytyków chwaliło jej chwytliwość i nazwało ją popową balladą roku. Utwór był nominowany do 3 nagród Grammy, w tym za piosenkę i płytę roku, a także że piosenka została uwzględniona na listach Blender, MTV, Rolling Stone i VH1. W roku 2021 I Want It That Way zajęło 240 miejsce na zaktualizowanej liście 500 najlepszych piosenek wszechczasów magazynu Rolling Stone. Ta piosenka zdecydowanie osiągnęła komercyjny sukces i pierwsze miejsce w ponad 25 krajach, w tym w Austrii, Niemczech, Włoszech, Nowej Zelandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Singiel przez 7 kolejnych tygodni zajmował pierwsze miejsce na Eurochart Hot 100, a w Stanach utwór osiągnął 6 miejsce na liście Billboardu, gdzie pozostawał przez 8 tygodni. Piosenka była szeroko coverowana i parodiowana przez różnych artystów, w tym przez inne boysbandy, takie jak JLS albo One Direction. Podobnie teledysk doczekał się wielu parodii, w szczególności Blink 182 w teledysku do All the Small Things. Być może pamiętacie ten teledysk? No tak, łatwo było się naśmiewać z chłopaków, być może z trochę ulizanymi fryzurami, ale teraz na przestrzeni lat dopiero widzimy, jak wielki osiągnęli sukces i jak po wielu latach są pamiętani, bo I Want It That Way stało się pierwszym teledyskiem zespołu, który osiągnął 1 miliard wyświetleń na YouTubie. Oczywiście przypomnieliśmy ten utwór, ale w wersji Freunds i był to rok 2016. To już tak na koniec dzisiejszej coveromanii. Zagraliśmy wam właśnie ten mega hit z końcówki lat 90, a coveromania obiecujemy powrócić. Wróci w przyszłym tygodniu po 16.
0: Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń.

0: Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
1: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
0: Tłumaczy profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronstadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę. A po 17:00.
2: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
3: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta startuje na dobre.
4: Cóż to był za dziwaczny tydzień, taki trochę w szkocką kratę. Jeżeli chodzi o pogodę, to na pewno, bo raz padało, raz nie padało, później znowu padało, znowu było słonecznie, znowu było pięknie i znowu było deszczowo. Natomiast jeżeli chodzi o nasze chodzenie do pracy, no to też było tak bardzo różnorodnie, bo raz trzeba było pójść, później było wolne, później znowu chodziliśmy i tak dalej. Ale Hit Planeta była z wami codziennie, jak zawsze, i jest również dzisiaj. Sobotnie lądowanie na planecie pełnej hitów właśnie w tym momencie rozpoczynamy, ale już bez dwóch nagrań, które jeszcze wczoraj gościły na liście: Alibi, Jatty Ranks i I See You, a także Lady Gaga, Shape of a Woman. To są te dwa utwory, które listę opuściły, ale słuchajcie uważnie, bo dzięki waszym głosom udało się dwóm innym piosenkom wkroczyć do zestawienia. Pierwsza nowość już na miejscu 40, ale zanim miejsce 40, no to tradycyjnie zagramy wam dwa numery z poczekalni, które być może z kolei w poniedziałkowym zestawieniu pojawią się jako nowości, ale to wszystko zależy od liczby waszych głosów. Dawid Wencel, witajcie, zapraszam do 20. 180 minut najlepszej, najnowszej muzy właśnie przed wami.
3: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.
4: A z poczekalni Tavlo i I'm Your Girl Right.

0: Szybulowa.
1: Dzień dobry, tutaj Natalia Grosiak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
2: Jeśli będziesz tam, ja pójdę.

0: Co chcę, to mam. Dokładnie tak samo mają słuchacze muzycznego radia, bo co chcą, to mają na Hit Planecie, w zależności od tego, na które utwory oddają swoje głosy. Liczymy na to, że ten numer również poprzecie. Bardzo fajna polska piosenka, która ma szansę stać się przebojem. Babie Lato, Natalia Grosiak, Bella Katia i Co chcę, to mam. A wcześniej z poczekalni Tavlo i I'm Your Girl Right.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Tego pewnie jeszcze nie wiecie, jak będzie wyglądała dzisiejsza pierwsza trójka, ale wczorajsza nie jest tajemnicą. Jeżeli słuchaliście wczoraj bardzo uważnie, no to przed godziną 20 między innymi to nagranie usłyszeliście z miejsca trzeciego. Leony, Marcus and Martinus, Moonlight. Jeżeli lubicie produkcję spod pióra Ale Farben, no to podczas wczorajszego lądowania mogliście się czuć usatysfakcjonowani i zbudowani tym, że on właśnie zajął miejsce numer 2. Ale Farben i Heroes of the Night. A na samym szczycie wczorajszego lądowania uplasował się ten, który stylem muzycznym potrafi zaskoczyć niejedną i niejednego hit planetarnego słuchacza i słuchaczkę. Black Lilies i Par of Stellar to wczorajszy number one.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad. Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Po reklamie.
7: Hello there, I'm Marco.
8: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
9: Hello, Manana, we're the Cranberries.
10: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
11: Hi, I'm Ellie Goulding.
12: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, Muzyczne Radio.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Na 40. Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls, i jest to
13: nowość
14: na Hit Planecie.

0: Prawie na zamknięcie dzisiejszej przebojowej tabeli, niestety bardzo nisko, Natalii Imbruglia i Upside Down.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 38. Duet, który ostatnio nas bardzo zaskoczył, ale wciąż obecny na Hit Planecie. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It.

0: Nieco młodsi słuchacze trochę są zaskoczeni, że kiedyś ten utwór już gościł na listach przebojów, bo to jest przeróbka. Milki i David Guetta, Just the Way You Are, pewnie niedługo w coveromanii o tym numerze wam opowiemy, a dzisiaj wylądował na miejscu 37.
1: Reklama.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo! Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
1: Po reklamie.
3: Hi, we are Red City.
4: Cześć, z tej strony Natalia Lesz.
5: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us.
6: Hey, I am Sienna.
7: Hey, I am Marcus Schulz, and this is High Planeta on Muzyka Radio.

0: The Thrill Is Gone na 36, a teraz informacje ze świata muzyki.
1: Muzyczne radio. Dawid Podsiadło rusza w trasę i prezentuje nowy singiel. Natalia Kukulska z koncertami czeka do jesieni, a Taylor Swift sprawiła fanom, a przy okazji sobie, wielką niespodziankę, nagrywając piosenkę na potrzeby filmu Toy Story 5. Sprawdźcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Tuż przed rozpoczęciem wyczekiwanej stadionowej trasy obrotowy Tour 2026 Dawid Podsiadło zaprezentował nowy singiel zatytułowany Na Błysk. To już drugi utwór promujący nadchodzący album artysty, jednocześnie kolejna zapowiedź jednego z najgłośniejszych wydawnictw tego roku na polskiej scenie muzycznej. Wokalista nie ukrywa, że jest wyjątkowo zadowolony z efektów pracy nad nowym albumem. Jeśli chodzi o kontekst muzyczny, piosenkowy, albumowy, jestem absolutnie szczęśliwy. Myślę, że to zbiór wspaniałych piosenek, które mogą towarzyszyć nam w wielu życiowych sytuacjach i sprawić, że te sytuacje będą przyjemniejsze, milsze i bardziej emocjonalne, powiedział Dawid. Wokalista podkreśla, że tworzenie muzyki od zawsze było dla niego sposobem na wzmacnianie emocji, nadawanie codziennym doświadczeniom dodatkowego wymiaru. Może właśnie po to zawsze robiłem piosenki, dodaje artysta, żeby pokrętełkiem od emocji trochę wzmocnić, przefiltrować całkowicie dany stan. Za produkcję nowego singla Na Błysk odpowiada producent i kompozytor Tobias Kuhn. To kolejna współpraca tego producenta z Dawidem Podsiadło. Po dobrze przyjętym utworze pięknie płyniesz. Tymczasem Taylor Swift oficjalnie potwierdziła krążące od kilku tygodni spekulacje. Gwiazda nagrała nową piosenkę na potrzeby filmu Toy Story 5. Utwór nosi tytuł I Knew It, I Knew You i lada moment trafi do słuchaczy. Informacja została ujawniona po zakończeniu tajemniczego odliczania, które pojawiło się na stronie internetowej artystki. W ostatnich dniach fani analizowali kolejne wskazówki związane z animacją Pixara. W różnych miejscach świata pojawiły się billboardy z inicjałami TS na tle charakterystycznego błękitnego nieba znanego z serii Toy Story. Internauci szybko zauważyli również 13 chmur widocznych na grafikach, co uznali za nawiązanie do ulubionej liczby Taylor Swift. Teraz wokalistka rozwiała wszelkie wątpliwości za pomocą wpisu w mediach społecznościowych. To historia o zabawkach. Wiedzieliście o tym. Moja nowa piosenka I Knew It, I Knew You do filmu Disneya i Pixara Toy Story 5 będzie wasza. Zawsze marzyłam o tym, by napisać utwór dla tych bohaterów, których uwielbiałam od czasu, gdy jako 5-latka oglądałam pierwszy film z serii Toy Story, powiedziała Taylor Swift. Music News. Wracamy na nasze muzyczne rodzime podwórko. Okazuje się, że już tej jesieni Natalia Kukulska wyruszy w jubileuszową trasę Czy ona jest taka jak ja? Podczas koncertów w najpiękniejszych salach w Polsce wokalistka wróci do swoich największych przebojów, a publiczność będzie mogła posłuchać przekrojowo repertuaru Natalii. Począwszy od piosenek dziecięcych, poprzez utwory, które nagrała do filmów, piosenki z lat 90., aż po utwory z cenionego albumu Czułe struny, zawierającego symfoniczne adaptacje kompozycji Fryderyka Chopina. Pretekstem do muzycznych spotkań z Natalią i jej zespołem poszerzonym na tę okazję o wybitny kwartet smyczkowy Atom String Quartet są okrągłe jubileusze, które przypadają w tym roku. 30 lat od debiutu pierwszej dorosłej płyty Światło, 40 lat od debiutu dziecięcego i 50. urodziny Natalii. Tytuł trasy Czy ona jest taka jak ja także nie jest przypadkowy. To symboliczna konfrontacja dzisiejszej Natalii z jej wcześniejszymi wcieleniami muzycznymi. Przedsmakiem jest nowa wersja utworu Dłoń, piosenki, która była singlem zwiastującym album Światło. Co ciekawe, ostatni raz Natalia wykonywała go 30 lat temu. To na koniec tradycyjnie łapcie nasze gorące premiery. Meduza i Rani z nagraniem Silence, Offenbach z nową propozycją Four to the Floor i Yearbooks z najnowszym singlem Babylon. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego. Muzyczne radio. Music News. Gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Piosenka nosi tytuł Dance to This i gramy wam ją całkiem premierowo z poczekalni i z panią się przywitamy.
2: Cześć, tu Blanka, słuchacie muzycznego radia.

0: pozycji numer
1: 25 i gramy wam utwór, który debiutuje.
0: Nowość
2: na Hit Planecie.
1: To Stormzy i Odile w nagraniu 24 Hours.

Miejsce 34. Ania Szlagowska, Ile? A Ania Szlagowska 2 lata temu wydała swój pierwszy album zatytułowany po prostu Pierwsza Płyta i być może znacie ją również z programu Must Be The Music, bo tam wystąpiła rok temu. Rok temu również była nominowana do Nagrody Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Ale zajmuje się na co dzień zupełnie czymś innym, gra w piłkę ręczną, więc nie dość, że dziewczyna bardzo utalentowana muzycznie, no to również bardzo wysportowana. Dzisiaj na 34. Ania Szlagowska, Ile? A oczko wyżej, bo na miejscu 33 właśnie ten pan z nagraniem How It Was Before, to Tom Gregory. I was

Morning After Up, a teraz już chyba czas zakończyć czwartą dziesiątkę, bo na miejscu 31 Lucas Graham i Second Chance.

0: Klubowo, dynamicznie i przebojowo od Armina, Like a Child.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
0: z którym przybyliśmy już na miejsce 29. Rubik's Luxor i Flash on Me. Flash on Me.

0: ośrodek jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Mimo porażki ogromna duma. Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premiera napiętych ostatnio relacji.

0: zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
1: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
2: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku, tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy, i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
1: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
0: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
4: Kochamy muzykę. A po 18:00
3: mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
4: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
5: Prosto z poczekalni nazywa się Alive, a odpowiedzialni są za ten numer Dancing Faras.

0: Prosto z poczekalni dwa utwory Dancing Faras i Alive, a przed momentem Ina i Matt Toma, Dream Out Loud.
1: Reklama. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
3: What's up, it's Nick, Afrojack.
4: Hey guys, I'm Dash Berlin.
5: Hey, I'm Stan Van Dorn.
6: Hey, what's up, this is Showtek.
7: Hello Poland, what's up? This is Gregor Soto and you're listening to Hit Planeta on Muzyczny Radio.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 27. Halo Houston, mamy problem? Nie do końca. Jasiek Piwowarczyk na pewno ma powód do radości, chociaż nie ukrywajmy, mogłoby być lepiej. Zatem głosujcie, jeśli ten numer wam się podoba. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston.

0: Miejsce 25 to Omar Duro i Over It, a wy głosujecie na muzyczneradio.pl. Jeżeli wejdziecie na naszą stronę, no to odszukajcie zakładki Hit Planeta i tam macie szereg możliwości, aby poprzeć swoje ulubione utwory albo obniżyć pozycję tych, które podobają wam się trochę mniej. Możecie głosować również poprzez aplikację Facebooka albo po prostu pocztą mailową wysłać swoje głosy na emisja@muzyczneradio.pl. A przed nami już bardzo przebojowa Shakira i Burn a Boy, to Die Die na 24.
1: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie.
1: Hey guys, I'm Andrew Ryle.
2: Cześć, tutaj Ewelina Jusowska.
3: Hey guys, I'm Enrique Iglesias.
4: Hi, this is Tamei from Pragma.
5: Hello Poland, this is Halion. Turn it up. This is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
6: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Nocny Hit na miejscu numer
1: 22, czyli powoli przybliżamy się do środka dzisiejszego sobotniego lądowania na planecie pełnej hitów i gramy wam duet Mowake and Arrow, Nobody Else.

0: Na zakończenie trzeciej dziesiątki Alan Dixon i Moja The Grey Gravity to było miejsce 21. Jeżeli lubicie premiery, jeżeli lubicie posłuchać tych utworów, które jeszcze nie zdążyły wpaść do waszych uszu, a mają szansę stać się przebojami, no to właśnie teraz jest ta chwila, kiedy warto podgłośnić swoje radio i wsłuchać się bardzo uważnie w ten rytm, który ma szansę stać się hitem wakacji 2026. Posłuchajcie uważnie i ocencie, czy faktycznie tak właśnie jest. Vice i SK Memories.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Hi, I'm Johannes from Vice and you're listening to our new song on Muzycznie Radio.

0: Planeta.
1: Cześć, tu Igor Herbut.
2: Cześć kochani, z tej strony Zalia. Słuchacie Hit Planety w muzycznym radiu.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na pewno notowali lepsze pozycje, bywali w pierwszej trójce, dzisiaj niestety już na miejscu 20, ale waszymi głosami możecie zdziałać dosłownie wszystko. Jeszcze mogą powędrować dużo, dużo wyżej. Męskie granie orkiestra Igor Herbut, Zalia, nareszcie.
2: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
3: Hej, tutaj Kasia Popowska.
4: Cześć, tu Piotr Kupika zespołu Feel.
5: Hej, hej, witajcie, tu zespół wideo.
6: Cześć, tu Warius Manx.
7: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i Muzycznego Radia.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Fire Away. Taki tytuł nosi właśnie to nagranie. Madion i Slater na miejscu 18. Już za chwilę przejdziemy do pozycji 17 i wsłuchamy się w takie trochę słodsze dźwięki, bo to w końcu Sweet Love i numer, na który również oddajecie swoje głosy. My Girls Not You.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Poniedziałki zazwyczaj nie kojarzą się najlepiej, ale na szczęście to poniedziałek tylko taki muzyczny. Almost Monday, bo w kalendarzu sobota. No more regrets.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 14 to Nicky Romero i towarzyszący mu Almero i Grace Barton. Run to you.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 19.
0: Czas na wiadomości.
3: Z zarzutami matka Zosi, która wypadła z 11 piętra bloku. W Lublinie dziś 20. jubileuszowa Noc Kultury. Ale najpierw wrócimy do finału French Open.
4: Jesteśmy bardzo dumni z

0: nie plasowała się w najlepszej setce. Z zarzutami matka pięciolatki, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na wrocławskim osiedlu. Zosia w bardzo ciężkim stanie, ale stabilnym, jest w szpitalu w Bydgoszczy. Wiktoria D. ma odpowiedzieć za narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Prokurator złożył do sądu wniosek o 3-miesięczną areszt dla kobiety. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95, za olej napędowy 6,46 wynika z rozporządzenia Ministerstwa Energii. W nocy Lublin ponownie zamieni się w wielką scenę sztuki i muzyki. Startuje 20. jubileuszowa edycja Nocy Kultury, tym razem pod hasłem Dobranoc. W sumie miasto przygotowało 200 atrakcji. Jedną z największych będzie instalacja Maki Jarosława Koziary, mówi Marzena Bielecka, dyrektorka programowa Nocy Kultury.
1: Możemy się spodziewać intensywnej czerwieni, która wykwitnie tym razem na kamienicy na rynku.
2: W tym roku bardzo ważnym punktem Nocy Kultury będzie Noc w Browarze.
0: Dodaje Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka festiwalu. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
4: Kochamy muzykę. A po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
4: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
5: Another Life, bardzo proszę, na srebrnej tacy podajemy Wam kolejną nowość z poczekalni. Korolowa.

0: Ciekawe, czy to nagranie ma szansę zdobyć wasze uznanie i wkroczyć do zestawienia Hit Planety. Oczywiście wszystko w waszych rękach. Muzyczneradio.pl, zakładka Hit Planeta, tam czekamy na wasze głosy. Możecie je wpisywać także w komentarzu na Facebooku pod dzisiejszym postem związanym właśnie z sobotnim lądowaniem Hit Planety. Możecie również skorzystać z aplikacji na smartfony albo po prostu tradycyjną metodą wysłać do nas e-mail na emisja@muzyczneradio.pl. A to nagranie oczywiście również czeka na wasze głosy, to Alok i Something Else I Wonder If You Know, a wcześniej Korolowa Another Life, to są te utwory, które mają szansę wkroczyć na listę, które wam proponujemy. Jak zawsze tuż po wiadomościach gramy dwa numery prosto za właśnie tego symbolicznego muru odgradzającego te numery, których jeszcze nie zdążyliście do końca poznać, z tymi utworami, które już zdobyły wasze uznanie. Prosto z poczekalni właśnie ten numer I Wonder If You Know, za nami Alok i Something Else. Hit
1: Planeta. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Po reklamie.
3: Salut, c'est Antoine Clamaron.
4: Hi, we are Icona Pop.
5: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned. Hit
8: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Odliczanie w trzeciej, ostatniej hit planetarnej godzinie zaczęliśmy od miejsca 13. Kiedyś Valide d'Alarm, teraz Valide l'Amour. Tak nazywa się ten numer po nowemu. Marc Lyon zaprezentował się właśnie na miejscu 13. I teraz już na pewno zmieszczą się wszystkie utwory do miejsca pierwszego. Słuchajcie uważnie, bo to najważniejszy moment na hit planecie, bo prezentujemy Wam te numery, na które głosowaliście najchętniej i które tych głosów zdobyły najwięcej. Teraz już po polsku nie ma miejsca jak dom i kto nam się teraz zaprezentuje?
1: Siemano, tu Mrozu, słuchacie muzycznego radia.
0: I jego najnowszej piosenki, która również okazała się wielkim przebojem dzisiaj, uplasowała się w sobotnim lądowaniu na miejscu 12.

0: Na miejscu 9 Robin Schulz i Better Times i na pewno jest to doskonały moment na to, doskonały czas na zaprezentowanie Wam kolejnej i już ostatniej premiery dziś. Yearbooks i Babylon, słyszeliście już ten numer? Jeśli nie, no to wsłuchajcie się teraz uważnie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Borej na miejscu siódmym, a teraz zaglądamy do poczekalni i witamy się z panem.
1: Hello Poland, this is Tungewag and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Love will never die. Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.

Twin Sync i Eva G, Perfect on Paper, to było miejsce szóste. My oczywiście widzimy wszystkie wasze wpisy, podpisanie listy obecności na Facebooku i widzimy, że jesteście z nami nie tylko po drugiej stronie głośników, ale także po drugiej stronie telefonów komórkowych i komputerów. Cieszymy się, że głosujecie na muzyczneradio.pl, na Facebooku, również poprzez aplikację albo pocztę mailową, bo w ten sposób układacie kolejne poniedziałkowe zestawienie Hit Planety. Dzisiaj Twin Sync, Perfect on Paper na miejscu szóstym. Jak będzie? W poniedziałek zobaczymy. A tymczasem dziś, czyli w sobotnim lądowaniu Hit Planety, na miejscu piątym Kuba i Kuba, Stygnie lato. Cieszymy się, że polski numer zawędrował tak daleko, tak wysoko i że otwiera dzisiejszą sobotnią pierwszą piątkę. Kuba i Kuba, Stygnie lato.

0: jest podobno ta najgorsza hitplanetarna pozycja, miejsce czwarte, czyli niemedalowe, ale z drugiej strony bardzo dobra, bo jednak bardzo wysoka. Switch Disco i Voices dzisiaj w sobotnim lądowaniu Hit Planety na miejscu czwartym. A tymczasem pora na podsumowanie dzisiejszego lądowania Hit Planety Heroes of the Night na trzecim.
1: Hey, I'm Ale Farben and this is Hit Planeta, world of the newest music and your favorite artist.
0: A na miejscu drugim ten pan.
2: Hello guys, what's up? Here's Parv Stella and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: To będzie utwór Black Lilies, a na miejscu pierwszym Leony i Marcus and Martinus. Dzisiaj niezaprzeczalnie najlepszy utwór zestawienia Moonlight. Dawid Wencel, miłego wieczoru, do usłyszenia, cześć!

0: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu. From the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
2: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 20.
0: Czas na wiadomości.
3: Ofiary i kierowcy po alkoholu, za chwilę długi weekend na drogach. Potem nowe gwiazdy w opolskiej muzycznej Alei Gwiazd. Najpierw jednak Maja Chwalińska po finale w Paryżu.
4: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam.
3: No ale jest też dużo radości. Marcin Krzemiński. Piękny paryski sen Maji Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka, która debiutowała w głównej drobince Rolanda Garrosa, przegrała dopiero w finale tej imprezy. Górą w dwóch setach była Rosjanka Mira Andrijewa. Wygrała 3-6, 2-6. Maja sama przyznaje, że po tej porażce w jej głowie mieszają się różne emocje.
4: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
3: Mówiła Maja Chwalińska. Finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Gratulacje Majson, piękny turniej, napisała na Instagramie Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka French Open, a prywatnie przyjaciółka Maji Chwalińskiej w tym roku odpadła z turnieju w 1/8 finału po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk.

0: równości oddzielał ich kordon policji. Opolska Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki powiększyła się o dwie gwiazdy. Odsłoniły je dziś Natalia Kukulska i dziennikarka Maria Szabłowska. W Opolu trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Impreza zakończy się jutro.
1: To były wiadomości.
2: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w muzycznym radiu. Music News Magazine.
3: Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem do Tatiuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Do Tatiusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: Music News Magazine.
4: Wygląda na to, że pierwszy raz w swojej długiej historii trio Męskie Granie Orkiestra wydaje drugi singiel. Piosenka Tańczę od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta to kolejna z nowości, jakie trafiają na playlistę muzycznego radia. Możliwe, że zaczęło się to od krótkiego zanucenia utworu podczas presseturu Nareszcie, aby pomyśleć, że drugi singiel wcale nie musi zostać zamknięty w szufladzie. Piosenka Tańczę jest w końcu o swobodzie. Dlaczego by nie zacząć od przełamania konwencji dotychczasowych wydań? No właśnie. Tańczę to efekt współpracy Vito Bambino, Zali i Igora Herbuta, którzy odpowiadają za tekst oraz kompozycję tego właśnie utworu. Produkcją singla zajął się Jakub Galiński, współtworząc również jego brzmienie i warstwę kompozycyjną. Jak to brzmi? Słuchajcie nas codziennie, a na pewno traficie na ten kawałek w muzycznym radiu. Pozostajemy przy rodzimych nowościach. Babie Lato 2026 z kolejną premierą. Po dwóch słońcach Natalia Grosiak, Bela i Katia prezentują kolejny utwór zapowiadający tegoroczną odsłonę projektu specjalnego festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Co chcę, to mam. To piosenka o odwadze, by zaufać sobie, nawet wtedy, gdy oznacza to ryzyko. Babie Lato, czyli projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, wraca po raz czwarty. W tym roku tworzą je Natalia Grosiak, Bela oraz Katia. Nowy skład stawia na bardziej organiczne brzmienie, pełne gitar, żywych instrumentów i folkowej czułości. Tegoroczna odsłona została zapowiedziana singlem Dwa Słońca, który otworzył nowy rozdział tego właśnie projektu. Tymczasem nowy utwór Co chcę, to mam to drugi singiel tegorocznego składu Babiego Lata. Numer skomponowany przez artystki i wyprodukowany przez Patryka Depana balansuje między alternatywnym popem a organicznym żywym graniem. To piosenka o wiecznym nienasyceniu, podejmowaniu ryzyka, ale przede wszystkim o odwadze pójścia za głosem serca. Babie Lato będzie można usłyszeć na żywo podczas wszystkich koncertów trasy Erste Letnie Brzmienia 2026. Festiwal po raz kolejny odwiedzi Kraków, Warszawę, Gdańsk, Wrocław i Poznań, a w line-upie znaleźli się m.in. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, bracia Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna, Natalia Schroeder, Julia Wieniawa oraz projekty specjalne Babie Lato, Brodka Gra Grande i Grzegorz Turnał z orkiestrą symfoniczną. Music News. To na koniec Trips i jego nowa piosenka. Artysta prezentuje Space in Between, pierwszy utwór po przeprowadzce do Londynu i otwarcie nowego rozdziału w jego twórczości, Melodic Techno, z mocnym narracyjnym pierwiastkiem. Utwór powstał w momencie zawieszenia między dwoma miastami i dwoma etapami życia. Hipnotyczne syntezatory, pulsujący groove i emocjonalna kompozycja tworzą muzyczny ekwiwalent przeprowadzki, uczucia, gdy stoisz między tym, co znane, a tym, co dopiero ma się wydarzyć. Londyn dał mi przestrzeń zajarać się muzyką na nowo. Space in Between to moja własna przestrzeń gdzieś pomiędzy tym, czego chcę się słuchać, a tym, co czuję, powiedział Trips. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne gorące premiery, które już wylądowały na naszej playliście. Alok z nowym singlem I Wonder If You Know, Bibi Rexha i David Guetta z najnowszą produkcją Sad Girls i Blanka z nową piosenką Dance to This.
0: To jest Music News Magazine.
5: What's up, this is Timmy Trumpet and you're listening to Muzyczne Radio. They really like

0: Music News Magazine.
1: Focus i Rahim prezentują nowy utwór Krok w tył, nagrany wspólnie z Pauliną i Natalią Przybysz. Choć artyści poruszają się na co dzień w różnych muzycznych światach, szybko znaleźli wspólny język, czego efektem jest ta wyjątkowa współpraca. Pomysł na wspólny utwór pojawił się, gdy Focus i Rahim usłyszeli przygotowany beat i wręcz od razu dostrzegli w nim potencjał na numer z siostrami Przybysz. Choć wiedzieli, że Paulina i Natalia już od pewnego czasu działały solowo, postanowili zaprosić je do współpracy. Jak podkreślają, klimat i energia produkcji od razu przywołały im skojarzenie z charakterystycznymi wokalami sióstr, a propozycja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Efektem jest utwór Krok w tył, numer łączący różne muzyczne światy w spójną, emocjonalną całość. To kompozycja łącząca charakterystyczną energię Focusa i Rahima z wrażliwością i rozpoznawalnym muzycznym stylem sióstr Przybysz. Pozostajemy na naszym muzycznym podwórku. Zresztek to tytuł najnowszego albumu Pauli Romy, artystki, która od lat konsekwentnie buduje swój własny, wyrazisty język muzyczny, balansując między alternatywnym popem, emocjonalną szczerością i literacką wrażliwością. Premierowy materiał to poruszająca, wielowarstwowa opowieść o składaniu siebie od nowa. To płyta zbudowana z fragmentów, ale właśnie w tej nieoczywistej konstrukcji odnajduje swoją siłę. Paula Roma tworzy z tych pozornie rozproszonych elementów spójną, dojrzałą i bardzo osobistą całość, zapraszając do współpracy topowych polskich producentów. To muzyka, która nie potrzebuje nadmiaru, działa bliskością, prawdą i uważnością. Artystka po raz kolejny udowadnia, że potrafi opowiadać o rzeczach trudnych w sposób poruszający, ale daleki od patosu. Nowy album nie daje prostych odpowiedzi, zamiast tego zostawia przestrzeń na emocje, refleksje i własną interpretację. To album tworzony w wyjątkowym okresie mojego życia. To zapis dwuletniej wrażliwej i uważnej drogi. Ten krążek dedykuję wszystkim wrażliwcom, którzy noszą swoją emocjonalność na barkach każdego dnia, wspomina Paula Roma. Music News. Tymczasem Charlie XCX kontynuuje intensywną promocję swojej muzycznej ery. Po premierze utworów Rock Music i I Keep Thinking About You Every Single Day and Night, a następnie singla SX26, artystka zaprezentowała kolejny numer zatytułowany Playboy Bunny. Piosenka ukazała się jako strona B do singla SX26, co Charlie wytłumaczyła w następujący sposób. Strony B są połączone z niektórymi utworami, które ukazują się przed albumem. Powodem, dla którego te dwa kawałki są zestawione razem, jest to, że pod wieloma względami są całkowitymi przeciwieństwami i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. To pewnego rodzaju lustro. Są tam konkretne elementy brzmieniowe, które są całkowitym przeciwieństwem singla SX26. I właśnie dlatego uznałam, że to dobry utwór na stronę B i dobre połączenie, stwierdziła artystka. To na koniec jeszcze kilka gorących premier. Przed momentem wspomniani Focus, Rahim i siostry Przybysz z nagraniem Krok w tył, Boris Brejsza, jego nowy singiel Hey Bro, a także Creamy Korolowa z najnowszym numerem Annihilation.
0: To jest Music News Magazine.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem do Tatiuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Do Tatiusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Hej, tu Daria. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Music News Magazine.
1: Francuski producent The Avener łączy siły z ikoną muzyki house Altranate w nowym singlu Starlight. Utwór inspirowany złotą erą disco i French Touch to energetyczna propozycja stworzona z myślą o klubach, festiwalach i wszystkich miejscach, w których muzyka łączy ludzi. Starlight jest hołdem dla dziedzictwa muzyki disco, house'u i francuskiej sceny elektronicznej, której przedstawiciele, tacy jak choćby Daft Punk i Cassius, wywarli ogromny wpływ na rozwój współczesnej muzyki tanecznej. Jednocześnie utwór pozostaje w pełni współczesny, łącząc elegancką produkcję, chwytliwe melodie i klubową energię charakterystyczną dla twórczości The Avenera. Nowy singiel niesie prosty, ale ponadczasowy przekaz zakorzeniony w kulturze disco. Muzyka ma łączyć ludzi, zachęcać do wspólnego przeżywania emocji i tworzyć przestrzeń do celebracji chwili. Dzięki współpracy z Altranate Starlight staje się nie tylko klubowym hymnem, ale także spotkaniem dwóch pokoleń artystów, dla których parkiet taneczny pozostaje miejscem wolności, radości i wspólnoty. Dalej pozostajemy w temacie gorących premier. Babylon to najnowsza propozycja od Yearbooksa, w której duch lat 20. XX wieku spotyka się z nowoczesną elektroniczną produkcją. Efektem jest utwór pełen luzu, tanecznego groove'u i nostalgii, podanej w wyjątkowo współczesnej formie. W singlu Babylon Yearbooks przywołuje klimat letnich nocy, łącząc taneczną energię z płynnym, atmosferycznym groove'em. Numer niesie ze sobą naturalny luz, który idealnie pasuje do letnich festiwali i ciepłych nocy przeciągających się aż do świtu. Utwór łączy ducha nagrań z lat 20. XX wieku z nowoczesnym stylem produkcji charakterystycznym dla 2026 roku. Efektem jest brzmienie vintage, które okazuje się jednocześnie zaskakująco futurystyczne. Ciepłe tekstury, nostalgiczne elementy i współczesna elektroniczna produkcja naturalnie się tutaj przenikają, pokazując kolejne oblicze twórczości artysty. Za sprawą Babylon Yearbooks buduje klimat bez zbędnego komplikowania formy, wciągając słuchacza w swój świat już od pierwszych dźwięków. Music News. Teraz także muzyczna nówka, ale z naszego krajowego podwórka. Paznokcie z Pinteresta to najnowszy singiel Franklina i jednocześnie druga zapowiedź nadchodzącego albumu tego artysty. Utwór opowiada o zakochaniu w detalach, analogowych zdjęciach, kolorowych paznokciach i tych krótkich momentach, które na co dzień po prostu łatwo przeoczyć. Singiel osadzony jest w codziennym chaosie, spóźnionych pociągach, przypadkowych sytuacjach i relacji, która mimo całego zamieszania daje poczucie, że wszystko jest dokładnie na swoim miejscu. To nostalgiczna, ciepła historia o bliskości i uważności na drobne elementy, które budują emocje silniejsze niż wielkie deklaracje. Paznokcie z Pinteresta kontynuują kierunek zapowiedziany przez wcześniejsze wydawnictwa Franklina, jednocześnie odsłaniając bardziej intymną i subtelną stronę nadchodzącego materiału tego właśnie artysty. To jeszcze sprawdźmy kolejne premiery. David Vendetta, We Are The Light, Felix Kartal, Scream i Jonas Blue z nagraniem Girl.
0: To jest Music News Magazine. Reklama.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
4: Hello Poland, my name is Misha Miller and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Music News Magazine.
1: Tuż przed rozpoczęciem wyczekiwanej stadionowej trasy obrotowej Tour 2026 Dawid Podsiadło zaprezentował nowy singiel zatytułowany Na Błysk. To już drugi utwór promujący nadchodzący album artysty, jednocześnie kolejna zapowiedź jednego z najgłośniejszych wydawnictw tego roku na polskiej scenie muzycznej. Wokalista nie ukrywa, że jest wyjątkowo zadowolony z efektów pracy nad nowym albumem. Jeśli chodzi o kontekst muzyczny, piosenkowy, albumowy, jestem absolutnie szczęśliwy. Myślę, że to zbiór wspaniałych piosenek, które mogą towarzyszyć nam w wielu życiowych sytuacjach i sprawić, że te sytuacje będą przyjemniejsze, milsze i bardziej emocjonalne, powiedział Dawid. Wokalista podkreśla, że tworzenie muzyki od zawsze było dla niego sposobem na wzmacnianie emocji, nadawanie codziennym doświadczeniom dodatkowego wymiaru. Może właśnie po to zawsze robiłem piosenki, dodaje artysta, żeby pokrętełkiem od emocji trochę wzmocnić, przefiltrować całkowicie dany stan. Za produkcję nowego singla Na Błysk odpowiada producent i kompozytor Tobias Kuhn. To kolejna współpraca tego producenta z Dawidem Podsiadło. Po dobrze przyjętym utworze pięknie płyniesz. Tymczasem Taylor Swift oficjalnie potwierdziła krążące od kilku tygodni spekulacje. Gwiazda nagrała nową piosenkę na potrzeby filmu Toy Story 5. Utwór nosi tytuł I Knew It, I Knew You i lada moment trafi do słuchaczy. Informacja została ujawniona po zakończeniu tajemniczego odliczania, które pojawiło się na stronie internetowej artystki. W ostatnich dniach fani analizowali kolejne wskazówki związane z animacją Pixara. W różnych miejscach świata pojawiły się billboardy z inicjałami TS na tle charakterystycznego błękitnego nieba znanego z serii Toy Story. Internauci szybko zauważyli również 13 chmur widocznych na grafikach, co uznali za nawiązanie do ulubionej liczby Taylor Swift. Teraz wokalistka rozwiała wszelkie wątpliwości za pomocą wpisu w mediach społecznościowych. To historia o zabawkach. Wiedzieliście o tym. Moja nowa piosenka I Knew It, I Knew You do filmu Disneya i Pixara Toy Story 5 będzie wasza. Zawsze marzyłam o tym, by napisać utwór dla tych bohaterów, których uwielbiałam od czasu, gdy jako 5-latka oglądałam pierwszy film z serii Toy Story, powiedziała Taylor Swift. Music News. Wracamy na nasze muzyczne rodzime podwórko. Okazuje się, że już tej jesieni Natalia Kukulska wyruszy w jubileuszową trasę Czy ona jest taka jak ja? Podczas koncertów w najpiękniejszych salach w Polsce wokalistka wróci do swoich największych przebojów, a publiczność będzie mogła posłuchać przekrojowo repertuaru Natalii. Począwszy od piosenek dziecięcych, poprzez utwory, które nagrała do filmów, piosenki z lat 90., aż po utwory z cenionego albumu Czułe struny, zawierającego symfoniczne adaptacje kompozycji Fryderyka Chopina. Pretekstem do muzycznych spotkań z Natalią i jej zespołem poszerzonym na tę okazję o wybitny kwartet smyczkowy Atom String Quartet są okrągłe jubileusze, które przypadają w tym roku. 30 lat od debiutu pierwszej dorosłej płyty Światło, 40 lat od debiutu dziecięcego i 50. urodziny Natalii. Tytuł trasy Czy ona jest taka jak ja także nie jest przypadkowy. To symboliczna konfrontacja dzisiejszej Natalii z jej wcześniejszymi wcieleniami muzycznymi. Przed smakiem jest nowa wersja utworu Dłoń, piosenki, która była singlem zwiastującym album Światło. Co ciekawe, ostatni raz Natalia wykonywała go 30 lat temu. To na koniec tradycyjnie łapcie nasze gorące premiery. Meduza i Rani z nagraniem Silence, Offenbach z nową propozycją Fall to the Floor i Yearbooks z najnowszym singlem Babylon. To tyle na dziś. Tomek Dudkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do was za tydzień. Do usłyszenia. Music News Magazine.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem do Tatiuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Do Tatiusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: Festiwal hitów
4: w muzycznym radiu.
3: Tego słucha się głośno.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie. Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.